0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Pop Sinclair w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Świecie, Trzymaj się, tak się nazywała ta piosenka, tak, jest piątek, możemy dzisiaj nieco...
1: Możemy trochę puścić.
0: Możemy trochę popuścić, tak, lejce i ten świat troszeczkę sobie poprzestawiać. No to trzymamy kciuki, żeby przynajmniej początek dnia był dobry i witamy Dorota Wardeska, Piotr Jaworski. A już za moment, dosłownie, zaprosimy Was na wiadomości radia Złote Przeboje o 6:00. Skoro mamy 6:00, to jeszcze przypomnienie, że 29 maja dzisiaj jest w kalendarzu i teraz Dorota Wardeska i wiadomości radia Złote Przeboje.
2: Ogromny pożar lasu niedaleko Wołomina, pod Warszawą. Śmiertelny wypadek na hulajnodze elektrycznej w Kutnie. Dziś polski mecz na French Open. Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Przez całą noc trwała akcja gaszenia dużego pożaru lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą. Konieczna była ewakuacja 100 osób z okolicznych ogródków działkowych i sąsiedniej miejscowości. W pobliskim Stanisławowie zorganizowano miejsce dla tych, którzy musieli opuścić swoje domy. W Międzylesiu jest nasz reporter Emil Górny. Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja?
3: Co jakiś czas wymieniają się jednostki strażaków. No jest to oczywiście spowodowane tym, że trzeba uzupełniać wodę w wozach. Część strażaków jest też po prostu kierowanych w kolejne miejsca. Tutaj na niebie ma się pojawić specjalny dron Bayraktar. To dzięki niemu będzie możliwe zobaczyć te ewentualne kolejne zarzewia ognia. Ja rozmawiałem ze strażakami, jak sami mówią, akcja gaszenia takiego pożaru może potrwać nawet kilka dni. Najważniejsza wiadomość jest jednak taka, że nikt nie został poszkodowany.
2: To ogromny pożar lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą. Będziemy do tego wracać w kolejnych wiadomościach Radia Złote Przeboje. A w nich teraz kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej w Kutnie. Zmarł 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i zderzył się z 15-latkiem. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
4: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
2: Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Hubert Hurkacz żegna się z Paryżem, odpadł w drugiej rundzie French Open po prawie 5.

0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
1: Na serpentynach na trasie Wałbrzych-Boguszów w Gorce prowadzone są roboty związane ze wzmacnianiem gruntu. Pojawiła się już nawet testowa warstwa asfaltu od strony osiedla krakowskiego. Aktualnie obowiązujący termin zakończenia inwestycji to wrzesień, a najbardziej mozolne prace ziemne są już podobno zakończone, pisze Wałbrzych dla Was Info.
2: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Pogoda w Wałbrzychu.
1: Chłodny, ale pogodny poranek w Wałbrzychu, Świdnicy i regionie. Dzień będzie na pewno sporo cieplejszy. Do 22 stopni wzrośnie dzisiaj temperatura. To ta maksymalna wartość prognozowana jednak dopiero około godziny 15. Zdecydowana przewaga słońca na niebie przez cały dzień, a nawet bezchmurne niebo w najbliższych godzinach. Po południu może się lokalnie bardziej chmurzyć. Deszczu w prognozach na dzisiaj nie mamy. Popadać ma jutro.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
2: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry. Po szóstej osiągniemy dzisiaj szczyt szczytów, czyli wejdziemy tak wysoko, no że wyżej to się już nie da.
4: Jasne. Dzień dobry, a ponieważ jest piątek i wszystko się może zdarzyć, to po szóstej zaczniemy się też zastanawiać razem, jak zepsuć randkę jednym zdaniem.
3: Oj, to
4: jest... oj, będzie grubo. Uprzedzamy, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Na zegarach mamy 4 minuty po godzinie szóstej. No a gra nam Fancy.

0: letnich nocach w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Olivia Newton-John i John Travolta. Piątek, piąteczek, piątunio. No dzisiaj mamy 29 dzień maja i czas teraz zajrzeć do kalendarza.
1: No i 73 lata temu po raz pierwszy w historii udało się wejść na szczyt Mount Everestu. Dokonali tego Nowozelandczyk Edmund Hillary z nepalskim Sherpą Tenzingiem Norgajem.
2: No, szczyt, absolutnie.
1: No
2: absolutnie.
1: Ale dzisiaj mamy również Dzień Działacza Kultury oraz Międzynarodowy Dzień Kładzenia Poduszki na lodówce.
2: No proszę, a komu z Państwa słuchaczy kochanych udało się oderwać głowę od poduszki o tak wczesnej porze? Wstaliście, żyjecie, macie się dobrze, słoneczko już oślepia, ptaki denerwują, bo się drą za oknem, dajcie znać, zaczynamy apel poranny, dzwońcie do nas pod numer 22 44 i 30. Czekamy na Wasze głosy i gramy elektryczne gitary. Piosenka prorocza wytrąciłaś mnie z równowagi.

0: A było to tak, że do studia, w którym nagrywano piosenkę Bidet, w którym Michael Jackson nagrywał piosenkę, wpadł Eddie Van Halen i powiedział: to ja zagram super solówkę do tego kawałka. Zagrał, nie wziął za to ani grosza i to jest jedna z tych solówek gitarowych, które przeszły do historii muzyki.
1: Potrzymaj mi kawę, kolego, tak powiedział w studiu. A za chwilę kapela London Beat na antenie Radia Złote Przeboje, która to swoją wielką karierę rozpoczęła dzięki Dave'owi Stewartowi z grupy Eurythmics, bo to właśnie on odkrył ich wielki talent. I oni za chwilę zagrają w Radiu Złote Przeboje 17 minut po 6.

0: spędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: wspaniały duet o poranku Aretha Franklin i George Michael. Tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje. No i dzień wspaniały także nam nastał, gdyż piątkowy świat wygląda zdecydowanie lepiej. No to tylko teoria. No teraz sprawdzimy rzeczywistość.
1: O, to.
0: Jak się macie, kochani? 2244430 to jest nasz apel poranny. Dzień dobry.
2: Pozdrawiam najlepszą ekipę porankową w Polsce. Piątek, piąteczek, piątunio! Narzeczona u rodziców, więc odpalamy wrotki. Lecimy! Pozdrawiamy
3: ten stopień entuzjazmu. Pozwala zasugerować, że nasz kochany słuchacz ma cały weekend na przemyślenie terminu ślubów.
1: Świetne, no i zrobi to zapewne w towarzystwie kolegów. Trzymamy kciuki. 22 44 30. To jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny. Dzwońcie, dzwońcie, a w radiu Złote Przeboje na dzień dobry leci z okazji piątku. Shaking Stevens na zegarach. Pół do siódmej chciałem powiedzieć, tylko tyle.

0: Ja nie mogę, ale to było granie ONA, Agnieszka Chylińska na wokalu, a projekt muzyczny wymyśliło dwóch panów, Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Obaj tu grali. A i tekst dla Agnieszki napisał Waldek, o tym trzeba pamiętać. I obaj panowie, uwaga, w tym roku świętują 50 lat wspólnego grania i tworzenia.
1: No i dzisiaj po 19 zagrają na warszawskim Torwarze koncert Królowie Życia, pierwszy z wielu, a na koncie będą kawałki Kombi, kawałki Skałokera, Kombi, ONA oczywiście, no i będą także goście, o tych gościach na razie nie mówimy, bo o tym opowie sam Grzegorz Skawiński, tak, który jeszcze dziś przed 9 będzie naszym gościem, zatem słuchajcie uważnie Radia Złote Przeboje na dzień dobry. Za chwilę sprawdzimy, jak się jeździ o tej porze, no i będzie także coś od Fool's Garden. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dak 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Trwa sezon wycieczek szkolnych. Świdnicka policja zapowiada uruchomienie stałego punktu kontroli autokarów, który będzie działać w godzinach rannych przy ulicy Esperantystów. Od poniedziałku będzie tam już można skontrolować autokar, tak przekazuje Świdnicka Komenda. W Wałbrzychu w tej sprawie kontaktujcie się również z policją.
11: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Mamy piątek, więc melanż może nas dzisiaj nieco pociągnąć, jak to młodzież mówi. No i może się zdarzyć wszystko i dlatego mamy taką propozycję. Zastanówmy się, jak zepsuć randkę jednym zdaniem. Na przykład, cześć, szukam kogoś, kto pomoże mi spłacić kredyt. Fajne?
2: Fajne, albo na Instagramie wyglądałeś na szczuplejszego.
3: Ojojojojojo. Można jeszcze wtopić bardziej. Spokojnie, moi rodzice sprawdzili cię już na Facebooku.
1: Ojej.
3: To teraz pora na was. Powiedzcie nam, jak zepsuć randkę jednym zdaniem. Dzwońcie pod 224430 albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: No a za najmocniejszy albo najśmieszniejszy tekst będzie złota kawa naszego programu w prezencie. 224430.
0: Mamy temat.

0: Jest piątek, no musi być niezłe tango. Shakira z nim wystąpiła w radiu Złote Przebojenia. Dzień dobry, na zegarach mamy za 4 minuty godzina 7, a teraz przenosimy się do studia wiadomości.
1: I tu trochę na poważniej, jak wygląda po nocy akcja gaszenia pożaru lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą. Sprawdzimy to w relacji naszego reportera w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
0: Reklama.
7: Mamy godzinę 7, dzisiaj 29 maja i to jest piątek. Teraz wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
8: Śmigłowce, samoloty i drony w akcji gaszenia pożaru lasu niedaleko Wołomina. Jest podejrzenie zakażenia wirusem Ebola w Europie. Do połowy czerwca rząd przedłużył pakiet regulujący ceny paliw. Strażacy walczą z pożarem lasu na Mazowszu niedaleko Wołomina. Płonie już 100 hektarów lasu. Ogień szybko się zbliżał do zabudowań, dlatego służby zdecydowały o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości, Ołdakowizny i Rządzy. Chodzi w sumie o 42 osoby. O szczegóły akcji Błażej Kulesza.
9: Przez całą noc strażacy walczyli z ogniem, żeby ten nie przedostawał się na kolejne obszary. Do akcji dziś ruszają samoloty gaśnicze, mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
10: Będziemy mieli do wykorzystania. Jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery.
9: Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia, ale służby nie wykluczają podpalenia.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała z Ugandy. Pacjent przebywa w izolacji w szpitalu w oczekiwaniu na wyniki badań. Rządowy pakiet obniżający ceny paliw przedłużony miał obowiązywać do końca maja, a w Dzienniku Ustaw pojawiły się już rozporządzenia, zgodnie z którymi niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. A dziś maksymalne ceny paliw niższe niż wczoraj. Litr benzyny 95 maksymalnie kosztuje 6,16 zł, oleju napędowego 6,37 zł. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. To za sprawą tak zwanej kopuły gorąca.
11: Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie.
8: Mówią mieszkańcy Portugalii, a upał ma się utrzymać jeszcze przez najbliższe dni.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

TV. Będziemy mieli debiutanta w piłkarskiej ekstraklasie. Do elity awansuje bowiem Chrobry Głogów lub Wieczysta Kraków. Chrobry zremisował wczoraj z ŁKS-em Łódź 1-1, ale wygrał po rzutach karnych, a Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2. Finał baraży w niedzielę w Krakowie.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Wzmożone kontrole prędkości mieliśmy wczoraj na ulicach Wałbrzycha i trasach powiatu wałbrzyskiego. Czekamy na podsumowanie akcji Prędkość, która trwała cały dzień. Kontrolowana była także trzeźwość kierowców i stan techniczny pojazdów. Ale to, że wczoraj były wzmożone działania, nie znaczy, że dzisiaj nie będzie kontroli wcale. Stosujcie się do przepisów.

0: Pogoda w Wałbrzychu.
1: Wietrznie, ale też pogodnie. Tak ma być dzisiaj przez cały dzień w Wałbrzychu, Świdnicy i regionie. Pogoda wciąż stabilna, a temperatura powinna być wyższa niż wczoraj. 22 stopnie obiecują nam synoptycy w najcieplejszej porze dnia dzisiaj w Wałbrzychu, Świdnicy i regionie. Pewnie około godziny 15 czy 16, jak zwykle, przypadną te najwyższe temperatury. Na razie mamy w granicach 10-11 stopni w regionie wałbrzyskim.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
2: Dzień dobry wszystkim. Po ósmej naszym gościem będzie Grzegorz Skawiński, który dzisiaj z Waldemarem Tkaczykiem zagra na Torwarze koncert Królowie Życia z okazji 50 wspólnych lat na scenie.
3: Musicie posłuchać Grzegorza, polecamy, a po siódmej będą Gogle Mogle, serdecznie zapraszamy, no i poprosimy dziś internet, żeby dokończył za nas wylosowane pytanie. Jest piątek, jest dobrze, tu Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, no i gramy wam Ace of Base, 5 minut po siódmej.

0: to po mamie.
1: W Radiu Złote Przeboje nie tylko 26 maja, ale Dzień Matki świętujemy przez absolutnie cały tydzień. No i z okazji najpiękniejszego święta w roku mamy dla Was konkurs Mam to po mamie. I chcemy się dowiedzieć, co najfajniejszego macie po swojej mamie właśnie.
2: Piszcie, bo to ostatni dzień tej naszej zabawy. Piszcie o tych odziedziczonych cechach charakteru czy zdolnościach na stronie złoteprzeboje.pl. Tam czekamy na Wasze opowieści, a my nagradzamy te najciekawsze, najpiękniejsze. W tym tygodniu codziennie mamy dla Was 500 zł na wspólne chwile z mamą oraz bukiet, który mamie dostarczy Poczta Kwiatowa.
1: Mam to po mamie. No właśnie, a co mam? Piszcie na złoteprzeboje.pl. Zapraszamy, a finał naszej zabawy już dziś o 9.30.

0: The Beloved, Sweet Harmony. Tak gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. No kończy nam się maj powoli, a jest to miesiąc, który spędzaliśmy w towarzystwie naszej nowej gwiazdy prowadzącej, która, jak się okazało, programy prowadzi absolutnie śpiewająco.
1: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
0: A z Beatą spotykamy się codziennie o 12.30 i słuchamy opowieści o największych przebojach lat 80. i 90. Dzisiaj też tak będzie.
2: Tak, a opowieść będzie gorąca niczym piosenka Bajmu i gorąca jak krew, która płynie w nas w piątki. Ja już teraz mogę wam obiecać, że dzisiaj namówię Beatę na zwierzenia. Czy ta jej gorąca krew napędza cały zespół, całą ekipę koncertową, no i po prostu fabrykę największych przebojów, którą razem tworzą. Posłuchajcie o 12.30, co nam odpowie Beata. Radio Złote Przeboje. Polecamy się.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: W końcu.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Każdy piątek w Radiu Złote Przeboje zapraszamy Was do zabawy, do której i Wy możecie dołączyć. Mamy w studiu szklaną kulę, z której losujemy karteczki z pytaniami, na przykład dlaczego nie, na przykład czy mogę, no i temu podobne. I teraz tak, każdy z Państwa słuchaczy kochanek wyjmuje telefon, tak, my też poprosimy już, tak, i dokładnie przygotowujemy swoje gogle.
2: No i ja wyciągam karteczkę i wylosowało nam się dzisiaj bardzo proste i fajne pytanie. Trzy. A zatem po kolei każdy z nas i słuchaczy też wpisujemy sobie w Google'a 3. No i czytamy w takim razie, co tam nam podpowiada wyszukiwarka.
3: No to może ja zacznę. Czy Polska jest republiką?
1: Nieźle, nieźle. Ja mam lepsze. Czy Dominika i Marcel są razem?
2: Ja mam takie. Czy weekend wlicza się do L4?
3: No, to ciekawe, ale ja mam jeszcze lepsze. Czy kobiety mają testosteron?
1: Słuchajcie, a na koniec mam pytanie kluczowe. Czy najbliższa niedziela jest handlowa?
4: No to śmiech na sali, nie?
0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jest?
3: No niestety nie, no niestety nie.
1: No jak żyć, kochani. Zróbcie radio Złote Przeboje na dzień dobry głośniej. Będzie dobrze. Sami, bo słoneczny dzień nam się szykuje i to jest Bonajem. Wiebo w pół

0: Madonna i True Blue, tak zwana wczesna Madonna. Ja oglądałem nie dalej jak wczoraj Madonna na Instagramie. Zmarszczek ma znacznie mniej pani Madonna niż w roku 86, w którym kawałek True Blue nam zaśpiewała. Taki niesamowity przypadek Benjamina Buttona nam się wydarzył. To jest radio, złote przeboje na dzień dobry jest za 28.
1: Skoro mamy dzisiaj piąteczek, to obowiązkowy wieczorem będzie bal. Za kilka chwil będzie bal wszystkich świętych od budki suflera, ale wcześniej jeszcze sprawdzimy, czy utkniecie w korku w drodze do pracy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu, a 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
9: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
8: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote przeboje w drodze.
12: Uwaga na roboty drogowe na drodze wojewódzkiej numer 375 na odcinku od Dobromierza do Chwaliszowa. Do 8 czerwca mamy etap od drogi krajowej numer 5 do Pietrzykowa. Kolejnym etapem będzie odcinek Pietrzyków-Chwaliszów. Prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu drogi od 29 czerwca.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Jest piątek, więc może wydarzyć się wszystko i dlatego szykując się na najgorsze, mamy taki temat. Jak zepsuć randkę jednym zdaniem? No coś w stylu, chodź, pokażę ci moje samochodzi. A teraz wy, 2-2-4-4-3-0.
2: Jak zepsuć nawet najlepszą randkę, wystarczy powiedzieć na dzień dobry, masz bluzkę jak moja mama.
3: Żeby zepsuć randkę, to ja bym powiedziała, na zdjęciu to wyglądałeś bardziej przystojniejszy i inteligentniejszy.
4: Daj mi swoje zdjęcie, bo bym z chęcią zjadł kanapkę z pasztetem.
5: Ja bardzo pana przepraszam, ale to już wyszła z tego straszna kaszana.
1: Straszna kaszana to była i oczywiście koniec randki. Dzwońcie pod numer 22-44-0 i piszcie na poranek@złoteprzyboje.pl. Jak zepsuć randkę jednym zdaniem? Za najśmieszniejszy, najfajniejszy tekst będzie złota kawa naszego programu w prezencie. 22-44-30.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: cudowny, legendarny głos Tina Turner w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, Foreign Affairs. Za 3 minuty będzie godzina 8, a teraz to u nas, proszę Państwa, będzie jak w wielkiej literaturze.
1: No, trochę tak zobaczymy, jaka będzie puenta, bo do Paryża się przeniesiemy, gdzie nasz wysłannik będzie na żywo oglądał polskie starcie, czyli trochę taką wojnę polsko-polską.
0: Tak, właśnie tak.
1: Iga Świątek za kilka godzin zmierzy się z Magdą Linet na French Open, a szczegóły tego starcia w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama.
9: 29 maja w piątek mamy godzinę 8. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
10: Z pożarem lasu niedaleko Wołomina walczy już blisko 1000 osób. Rosyjski dron rozbił się na dachu budynku w Rumunii. Dziś polski mecz na French Open, Świątek zagra z Linet. Już blisko 1000 osób bierze udział w gaszeniu pożaru w powiecie wołomińskim na Mazowszu. To nie tylko strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, ale też ochotnicy oraz żołnierze WOT-u. Jak mówi brygadier Łukasz Darmofalski z Państwowej Straży Pożarnej, kluczowa dla dzisiejszej akcji będzie pogoda.
11: Prognozowane porywy wiatru będą na pewno utrudnić nasze działania. Niemniej jednak mamy nadzieję, że uda się powstrzymać dalszy rozwój tego pożaru i w ciągu dnia nasze działania skupią się na dogaszaniu.
10: Służby apelują do okolicznych mieszkańców o ograniczenie zużycia wody, by utrzymać odpowiednie ciśnienie potrzebne do działań gaśniczych. Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz, powodując pożar. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. W zeszłym miesiącu podczas ostrzału terytorium Ukrainy rosyjski dron również naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii.
12: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Opena. Dziś o miejsce w najlepszej 16 turnieju zagrają Iga Świątek i Magdalinę, co czym prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
13: Chwalińska do trzeciej rundy awansowała kosztem będącej o blisko 100 miejsc w rankingu WTA wyżej Elize Mertens. Na oczach mamy, która ledwo trzymała nerwy na wodzy.
14: Podobno wytrzymała seta, później uciekła.
13: Dzisiejszy mecz Igi Świątek będzie z kolei oglądać jej ojciec, a rywalką naszej najlepszej tenisistki będzie Magdalinę, która tak jak w Miami będzie chciała sprawić niespodziankę.
14: Znowu, no zupełnie wyjdę bez kompletnie żadnej presji, no bo Iga jest tutaj zdecydowaną faworytką.
13: Mecz Świątek z Linet zacznie się kilka minut po 12 na korcie głównym Filipa Szatriera.
10: Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasom z Travelist.pl.
15: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście.
10: A noclegi nad morzem są teraz tańsze o blisko 4%. TVP ogłosiła program Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Znalazły się w nim m.in. recitale jubileuszowe Anny Wyszkoni, Justyny Pesteczkowskiej i Lady Punk. A swoje największe przeboje zaśpiewają m.in. Natalia Kukulska, Renata Przemyk, Kombi i Majka Jeżowska. Festiwal w Opolu odbędzie się między 4 a 7 czerwca.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda w Wałbrzychu.
1: Do 22 stopni wzrośnie dzisiaj temperatura w Wałbrzychu, Świdnicy i regionie w godzinach popołudniowych. Tyle będzie pewnie między godziną 14 a 16. Po południu też jednak ma się wzmagać wiatr. Zachmurzenie dzisiaj co najwyżej niewielkie w drugiej połowie dnia. Przez całe przedpołudnie powinniśmy się cieszyć bezchmurnym raczej niebem. A jutro zmiana w pogodzie. Pojawi się przelotny deszcz w Wałbrzychu. Trochę się ochłodzi. Niedziela znów pogodniejsza.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej instrukcje obsługi 40-latka, czyli symptomy mężczyzny dojrzałego do wszystkiego.
2: Tak, po ósmej usłyszycie też Grzegorza Skawińskiego, który dzisiaj koncertem na Torwarze świętuje 50 lat na scenie z Waldemarem Tkaczykiem, czyli będzie o czym pogadać. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Mamy 5 minut po godzinie ósmej, a to szef.

0: Blondie, Heart of Glass, tak? Wam gra Radio Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 11 minut po 8. A teraz wracamy do jednego z naszych ulubionych tematów, czyli do witania 30 i 40-latków w gronie ludzi podstarzałych.
1: No bo wiele razy mówiliśmy już, że pewne procesy starzenia w organizmie zaczynają się już po 30. Na przykład pogarsza się wzrok, ale też wcześniej chce się spać.
2: I dlatego jak widzisz wieczorem na mieście człowieka po 40, który jest ożywiony i uśmiechnięty, to możesz być pewien, że na pewno wcześniej się zdrzemnął.
0: Tak, to prawda.
2: Tak, tak. A teraz o tym, że lwy wieczorem będą spać. The Lion Sleeps Tonight i Tight Fit.

0: Jedna z najbardziej memicznych piosenek w historii muzyki, Rick Astley w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a licznych w internetach ciągle bije, ponieważ w sieci ta piosenka ma, uważajcie, już prawie 2 miliardy odsłon. 18 minut po 8, dzień dobry.
1: Memiczna ta piosenka jest dlatego, że robi się bardzo fajną minę, kiedy się ją słyszy, taki banan się pojawia na twarzy i właśnie tak was budzi w piątek i ze względu na piątek Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Na zegarach mamy 18 minut po godzinie 8. Już za chwilę pojawi się u nas Texas i Summer Sun i nie zapomnijcie, że jeszcze przed 9 usłyszymy się z Grzegorzem Skawińskim, który dzisiaj razem z Waldkiem Tkaczykiem na Torwarze będzie świętował 50-lecie wspólnego grania.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Kluki do Media Markt.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
6: Jak dobrze zacząć weekend? To proste! 29 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja biedronka.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji piątku i możliwości, które otwiera dzisiejszy dzień, szykujemy się absolutnie na najgorsze i od rana zbieraliśmy ostrzeżenia, jak można zepsuć randkę jednym zdaniem. No to czas na podsumowanie, można notować.
2: W klubie poznałam chłopaka, umówiliśmy się na randkę i na randce usłyszałam wątpliwy komplement. W klubie byłaś ładniejsza.
3: Cześć, byłaś u fryzjera? Jak odpowiesz, że tak, to zapytasz, czy co zamknięte było?
4: Czy na pewno to my byliśmy umówieni?
5: No można powiedzieć, wiesz, masz oczy zupełnie jak moje były.
6: No, jeżeli chodzi o randkę, to by było na tyle, to było minęło.
7: Było minęło. Ale mimo wszystko jest świetlana przyszłość, gdyż za to zdanie kończące randkę wręczamy złotą kawę porannego programu, smacznego i dużej energii życzymy. Za wszystkie głosy dziękujemy oczywiście, a w poniedziałek obiecujemy nowy temat do przegadania. Oczywiście z okazji Dnia Dziecka i nowe nagrody, oczywiście dla dorosłych.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: 22 minuty przed 9 w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Kylie Minogue, która to wczoraj skończyła 58 lat. Ale do Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka to jej absolutnie daleko, no bo panowie dzisiaj świętowali będą 50 lat wspólnego grania.
1: Będą świętowali koncertem na warszawskim Torwarze o 19:30. Gdybyście się chcieli wybrać, polecamy. No i z tej fantastycznej okazji już za kilka minut Grzegorz Skawiński pojawi się w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No będziemy rozmawiali o wspólnym graniu, ale też o koncertowych niespodziankach. Posłuchajcie tego koniecznie.
2: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Hot Grill.
6: Parilla Caliente.
7: Grilla Calda.
8: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
11: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
12: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
13: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
12: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
14: Uwielbiam rysowanie.
15: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
16: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
17: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
18: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej. W akcji

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Złote przeboje w drodze.
4: W Świdnicy trwa budowa nowej ścieżki rowerowej łączącej osiedle młodych z centrum. Pierwszy odcinek jest już gotowy, pisze Świdnica24.pl. Do połowy października ma zostać ukończona cała ścieżka łącząca największe świdnickie osiedle ze Śródmieściem. W sumie na realizację inwestycji przeznaczono blisko 3 miliony złotych.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Dzisiaj o 19.30 na scenie na warszawskim Torwarze pojawią się królowie życia, proszę państwa, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, bo panowie świętują 50 lat wspólnego tworzenia, grania, ale i przyjaźni. I Grzegorz Skawiński jest teraz z nami. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Grześ, dzwonimy, żeby zapytać, czy tu nie zaszła jakaś pomyłka. 50 lat już minęło, naprawdę, bo po panach muzykach to raczej nie widać.
1: Słuchaj, no znamy się dużo dłużej, bo w sumie 55 lat mniej więcej.
0: Ajajaj.
1: Ale tą 50., że tak powiem, rocznicę datujemy od momentu założenia zespołu Kombi, czyli pierwszego naszego profesjonalnego zespołu. Tak datujemy swoją karierę, więc tutaj mamy taki zbieg okoliczności, że jest i 50. rocznica w lipcu, będzie 50. rocznica założenia zespołu Kombi.
0: Pamiętacie?
1: W 76., jak i też 50. rocznica naszej profesjonalnej działalności artystycznej.
2: To właśnie chcieliśmy jeszcze na sekundę wrócić do tego waszego pierwszego spotkania. W jakich okolicznościach i gdzie się poznaliście?
1: Z Waldkiem poznałem się w szkole, w liceum imienia Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, skąd pochodzimy. Spotkaliśmy się, po prostu los nas zrzucił, to była dosyć duża szkoła. Rzucił nas do klasy pierwszej D. Zagadał do mnie coś o sprawy muzyczne i od razu, że tak powiem, nawiązała się między nami nić porozumienia, sympatii.
0: Grzegorz, ale tak, przez 50 lat wydarzyć się może absolutnie wszystko. To przyznaj się, ile razy w tym czasie się pokłóciliście i zrywaliście współpracę?
1: Współpracy w zasadzie nie zerwaliśmy ze sobą nigdy. Kłóciliśmy się, no zdarzało się, no przecież to jesteśmy tylko ludźmi.
0: No jasne.
1: Natomiast nigdy nie pokłóciliśmy się tak na dobre, nie?
2: No to kto z tego duetu jest w takim razie bardziej ugodowy? Jeśli już dochodzi do jakichś kłótni, to kto z was pierwszy wyciąga rękę na zgodę?
1: U nas jest tak, że jeżeli ktoś coś skrobał, zawinił, no to po prostu przepraszam. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, najczęściej było nam dosyć łatwo dojść do porozumienia. Naprawdę nigdy nie pokłóciliśmy się tak na śmierć i życie.
0: No podziwiamy, podziwiamy szczerze. I to nie jest koniec spotkania z Grzegorzem Skawińskim w Radiu Złote Przeboje po 9:00. Musimy przegadać niespodzianki koncertowe, gdyż będą dzisiaj, pamiętajcie, 19.30 warszawski Torwar. Nie rozstawajcie się z Radiem Złote Przeboje za 9:09, za 7:09 w tej chwili.

0: Tania Cannibals w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 9. Mamy dla was informację, która mnie osobiście skłoniła, żeby pójść do okulisty, gdyż ja tego nie widzę, proszę
1: państwa. No, być może ktoś jeszcze też nie widzi, ale podobno zostaje nam coraz więcej pieniędzy w rękach, czy tam na koncie, po zapłaceniu wszystkich podatków. Jaka to kwota, ta powiększona, podliczymy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 9.

0: reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama.
4: 29 maja mamy dzisiaj, to jest piątek, jest 9. Dorota Wardecka teraz i wiadomości radia Złote Przeboje.
5: 100 hektarów lasu płonie pod Wołominem, trwa akcja gaśnicza. Rosyjski ambasador w Rumunii wezwany do MSZ-u po upadku drona w tym kraju. Dziś w Warszawie mogą zawyć syreny alarmowe, to będą ćwiczenia. Płonie 100 hektarów lasu. Strażacy walczą o to, by ogień się nie rozprzestrzeniał. W akcji gaśniczej niedaleko Wołomina pod Warszawą bierze udział prawie 1000 osób, mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
6: Jeśli chodzi o akcję, ona jest prowadzona na obszarze 300 hektarów, przy czym las pali się na obszarze około 100 hektarów.
5: Wiatr może utrudniać walkę z ogniem. Synoptycy zapowiadają, że w kolejnych godzinach znów przybierze na sile. Niewykluczone, że przyczyną pożaru było podpalenie, mówi nadleśniczy z nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim Piotr Serafin.
7: Przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
5: A w związku z zagrożeniem ewakuowano ponad 40 osób z pobliskich miejscowości. To kolejny raz, gdy rosyjski dron wleciał do Rumunii, ale pierwszy, gdy uderzył w budynek mieszkalny. Dwie osoby zostały ranne. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
8: To poważna i nieodpowiedzialna eskalacja ze strony Rosji, która zagraża bezpieczeństwu całego NATO, podkreśla rumuński resort obrony. Tamtejsze media donoszą też o odnalezieniu drona bez ładunku wybuchowego w wiosce Baseszti w północno-zachodniej Rumunii. Wschodnia flanka NATO zmaga się z atakami dronów coraz częściej. Ukraińcy podkreślają, że Moskwa przekierowuje ich bezzałogowce nad terytorium sojuszu. W ostatnim czasie drony wlatywały w przestrzeń powietrzną Finlandii, Estonii, Litwy czy Łotwy.
5: A rumuński MSZ wezwał do siebie ambasadora Rosji.
9: To są wiadomości radia Złote Przeboje.
5: Dziś w Warszawie mogą być uruchamiane syreny alarmowe. To w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych. To będą tylko ćwiczenia, należy zachować spokój. Po opłaceniu podatków i składek zostaje nam coraz więcej pieniędzy. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł tak zwany dochód rozporządzalny, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
10: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19% stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
5: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 3,5 tysiąca złotych, to o 340 złotych więcej niż rok wcześniej.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rozpoczynamy trzecią rundę Rolanda Garrosa. Na tym etapie mamy jeszcze trzy polskie tenisistki i co najmniej jedną zobaczymy w rundzie czwartej, bo Iga Świątek i Magda Linety zmierzą się ze sobą. Ten mecz dziś w południe. Maja Chwalińska, która tak daleko w wielkoszlemowym turnieju zaszła po raz pierwszy, zagra jutro z Greczynką Marią Sakari. Nie wiem, to była odpowiedź Roberta Lewandowskiego na pytanie o jego przyszłość klubową i reprezentacyjną. Kapitan naszej kadry przyjechał na zgrupowanie, które rozpoczęło się wczoraj we Wrocławiu. To tam Polacy zagrają towarzysko z Ukrainą w niedzielę, a trzy dni później już w Warszawie zmierzą się z Nigerią.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
2: Dzień dobry, w piątek, czyli w dniu koncertu Królowie Życia. A na nim wystąpią Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, którzy grają razem już 50 lat. Czego się na koncercie spodziewać, jakich niespodzianek, opowie nam za chwilę sam Grzegorz Skawiński.
3: No bo jest dzisiaj z nami od samego rana i za moment wrócimy do rozmowy, a o 9.30 po raz ostatni sprawdzimy, co macie po mamie i wyślemy wam 500 zł na przyjemne poimprezowanie z mamą. Teraz mamma, Mamma Mia i Abba, dokładnie 4 minuty po 9.00.

0: To Szagi w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 minut po 9, a dzisiaj w Radiu Złote Przeboje jest z nami Grzegorz Skawiński. Wieczorem natomiast na warszawskim Torbarze koncert Królowie Życia, tak Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat wspólnego grania.
1: Ja przypomnę szybko projekty te wszystkie wasze, Kombi, Skywalker, ONA, Kombi Nowożytne. To się działo przez tych 50 lat, o których mówimy, ale który z tych projektów muzycznych lubicie najbardziej? Czy może ty masz innego faworyta, a Waldek ma innego? Jak to
2: wygląda? Wiesz co, z każdym z tych projektów, można powiedzieć, wiązał się mniejszy lub większy sukces. Najbardziej się spełniałem jako muzyk w ONA, bo to była muzyka najbliższa mojemu sercu. Z drugiej strony też tam nie byłem wokalistą, a tu jestem znany ze wszystkich pozostałych zespołów jako frontman, więc trudno powiedzieć jednoznacznie. Wszystkie te projekty, wszystkie te zespoły były dla mnie bardzo ważne. Wszystkie bardzo kocham i szanuję. Wszystkie odsłony po kolei.
0: Królowie Życia to nie będzie tylko jeden koncert, tylko cała wielka trasa koncertowa. Na scenie goście specjalni. No i chcieliśmy tu zapytać o tych gości, którzy pojawią się dzisiaj na koncercie na Torwarze. No i czy może na tym koncercie pojawi się Agnieszka Chylińska, zwana Chylonią?
2: Z Agnieszką bywa tak, że ona ma w tej chwili bardzo dużo swoich własnych zajęć i, że tak powiem, terminy nam się nie zgrywają w żaden sposób. W związku z tym do repertuaru ONA zaprosiliśmy specjalnych gości. Goście się będą też w trakcie trasy zmieniać, bo to są kwestie terminowe, ale chcieliśmy, żeby były to osoby raczej z młodszego pokolenia, i które oddadzą ducha też tej muzyki dobrze. Czyli to nie będzie tajemnica, jeśli powiem, że Michał Szpak będzie i będzie Merytorycznie z Polski. Nie powinienem był ujawniać, ale przecież tam złotym przebojom mogę powiedzieć prawie wszystko.
1: Prawie wszystko, super, wdzięczni jesteśmy. Grzegorz, to widzimy się na Torwarze, bo i my z tej okazji dla Królów Życia mamy prezenty, ale to się wieczorem okaże. Wszystko w takim razie. Dzięki wielkie. Trzymamy kciuki, żeby ta sztuka była piękna i żeby ona trwała.
2: Powiem, że będzie to koncert o tyle wyjątkowy, że zagramy wiele utworów, których już dawno nie graliśmy, więc przywołaliśmy je, że tak powiem, do życia na nowo. Nie powiem, jakie to będą, ale koncert będzie dosyć długi, także będą różne jeszcze inne drobne niespodzianki.
1: To szykujemy się na duże, naprawdę duże wydarzenie, a jak to się będzie działo, co się będzie działo, to o tym wszystkim w Radiu Złote Przeboje będziemy opowiadali. Dzięki wielkie, Grzegorz Skawiński.
2: Dzięki bardzo. Pozdrawiam.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: Radiu Złote Przeboje. Mamy świętują przez absolutnie cały tydzień, no i sprawdzamy, co macie po mamie. Jakie najlepsze i najpiękniejsze cechy i organizujemy wam wspólne chwile z mamą właśnie.
1: No i tak, i mamy dla naszych mam najpiękniejsze słowa i jeszcze uwaga, 500 zł na zorganizowanie wspólnego wypadu do kawiarni, do galerii, do teatru, na shopping może być, a nawet na wycieczkę, co tam lubicie.
0: Na złoteprzeboje.pl pisaliście nam, co macie po mamie, a my wybieraliśmy najpiękniejsze opowieści, dzwoniliśmy do ich autorów, no to teraz poznajmy naszą słuchaczkę Monikę z Warszawy. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to opowiadaj, co ty masz po mamie?
2: Ja mam po mamie odkrywczość. Moja mama Danusia nauczyła mnie, jak sobie radzić z różnymi problemami, żeby zawsze znaleźć dobre rozwiązanie. No i dodatkowo mama umie pięknie haftować, więc coś tam małego po niej też mam.
1: Super, super, super. Słuchaj, no to za tę historię, za te cechy cudowne, fenomenalne, genialne i jakże piękne zdobywasz 500 zł na wspólne świętowanie z mamą.
2: Super.
1: Brawo i gratulacje.
2: Bardzo pozdrawiam moją mamę Danusię.
1: No oczywiście, że tak. Przypominamy, dzień mamy to właściwie cały rok. My świętujemy w Radiu Złote Przeboje, a twojej mamie jeszcze wyślemy bukiet, który dostarczy jej poczta kwiatowa. No i w przyszłym tygodniu, kochani, dziękujemy za cały ten tydzień świętowania z naszymi mamami, a w przyszłym tygodniu, ponieważ poniedziałek jest Dzień Dziecka, no to będziemy przez cały tydzień szukali w nas dzieci.
3: Mam to po mamie.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Aki do MediaMarkt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos, grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Halo, możemy?
1: Nie.
0: Nie, nie możemy. To Gosia Kościelniak. Nie, jest piątek, nie, odmawia współpracy. Chcieliśmy powiedzieć, że to, co gada, to jest radio, gada, radio Złote Przeboje. To była grupa Queen.
1: Aha.
0: Bo my już to, przepraszam, chcieliśmy się zamienić. Tak,
2: jest oczywiście,
0: Zamienić. Dziękujemy.
2: My się kłaniamy w takim razie. Piątkowy poranek rozbudzili z wami Dorota Wardecka, Piotr Jaworski, Piotr Jakim. Pięknie dziękujemy. Bardzo. Teraz czas na Gosię Kościelniak.
1: A ja dopiero przyniosłam kawę i myślałam, że tutaj dopiero się rozkręcamy, to już skończyliście, tak?
0: No to myśmy już skończyli.
1: Rozumiem,
0: tak,
1: no to może jednak.
0: Tradycyjnie w piątek wyciągamy drzwi, zabieramy futrynę i ogień!
1: I poszli! A ja zapraszam na przedpołudnie. Będziemy się razem drapać pod tę górę.

0: Już za 3 minuty będzie godzina 10:00. Tak, w Radiu Złote Przyboje najważniejsze wiadomości, więc już teraz zapraszamy, a to będą wiadomości z naszego miasta i okolicy.
1: To jest Radio Złote Przyboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum dwa różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz dwa różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl. Skoda.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Reklama. Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
3: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Wiadomości z Wałbrzycha.
5: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Jest bilans wczorajszej akcji Prędkość na wałbrzyskich drogach. Policyjne doniesienia w tej sprawie przejrzała Małgorzata Mura.
6: 17 funkcjonariuszy przeprowadziło 84 kontrole drogowe i ujawniło 66 wykroczeń, które dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości. Policjanci mieli do dyspozycji ręczne mierniki, ale również nieoznakowany radiowóz z wideorejestratorem. Nikt nie stracił wczoraj prawa jazdy za nadmierną prędkość.
5: Wałbrzyska policja odnotowała wczoraj 3 kolizje drogowe. Nie było wypadków. Były jednak przypadki, które zakończą się poważniejszymi konsekwencjami. Zatrzymany przez drogówkę na białym kamieniu 49-latek o 3 tygodnie za szybko wsiadł za kółko, bo do 16 czerwca miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Kontrola wykazała, że miał przy sobie również narkotyki. Noc spędził w areszcie, dziś ma zostać przesłuchany. Grozi mu kilka lat za kratkami. W najbliższy weekend w regionie z kolei nie grozi nam nuda. Dziś rozpoczynają się dni Bogusława Gorc, trwają też wałbrzyskie juwenalia, a strzegom 2 dni świętować będzie Dzień Dziecka. Za godzinę wracam, będzie o rewitalizacji linii kolejowej między Marciszowem a Strzegą.
4: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wałbrzychu.
5: Robi się coraz cieplej w Wałbrzychu, Świdnicy i regionie. Temperatura rośnie. 22 stopnie to ta maksymalna wartość, której możemy spodziewać się w najcieplejszych godzinach dnia, czyli około godziny 15 na przykład w Wałbrzychu. No i słonecznie pozostanie oczywiście przez cały dzień. Po południu jednak zacznie się wzmagać wiatr. A w prognozach na jutro przelotny deszcz i łagodne ochłodzenie. Będzie jutro w Wałbrzychu do 19 stopni. Niedziela znów pogodniejsza.
4: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
7: No, lubimy te piątkowe przedpołudnia, prawda? Poranek już za nami. Państwo, czyli nasza ekipa porankowa, narobili trochę rumoru, jak to w piosence dla dzieci, i poszli. A teraz my mamy dużo największych przebojów lat 80. i 90. przed sobą.
8: Radio Złote Przeboje!
7: No i oczywiście nie tylko, bo dzisiaj sporo niespodzianek. Nasze spotkanie z Beatą Kozidrak ostatnie w tygodniu. No bo jeszcze w niedzielę. Ale jakoś tak nie będzie mi łatwo się do tego przyzwyczaić, że nie będzie już rozmowy z Beatą w poniedziałek, więc generalnie bardzo mocno Was zapraszam na dzisiejszą o 12.30. A teraz już Lady Punk.

Sprawdza pogodę nad morzem. Tak ją to odciąga od pracy, że nie może się skupić, bo weekend się zbliża, a ona się nad morze wybiera. No to okej, to zostańmy przy tym temacie. Skoro Basia zaczęłaś, Basiu, miła nasza, co dziś w pracy najbardziej odciąga was od roboty? Oj, będzie ciekawie. 2244 i 3 0. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy telefon oddam biały, piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Czekam do 12, tak sobie o tym porozmawiamy. Co was dziś najbardziej odciąga od pracy? 2244 i 3 0. Bo pamiętajcie, robota nie zając.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.

Postaci. To był rok 1988, a teraz kilka lat do przodu. A sobie skoczymy w historii muzyki i złotych przebojów. 1992 rok przed nami i wielka i piękna ballada I Have Nothing autorstwa Davida Fostera i Lindy Thompson. 3 miesiące temu przekroczyła 1 miliard wyświetleń na YouTubie. Jako pierwszy dokonał tego utwór I Will Always Love You, który okazał się właśnie jako pierwszy singiel ze ścieżki dźwiękowej The Bodyguard. Kiedy Linda Thompson opowiadała o kulisach powstania tekstu tego utworu, I Have Nothing, wspomniała w wywiadzie, że ta piosenka została zdecydowanie zainspirowana jej życiem z Elvisem Presleyem, bo jakiś czas spotykała się właśnie z Elvisem. Powiedziała, że wiedziała, jak to jest mieszkać z największą męską divą wszechczasów i musiała napisać ten tekst o Whitney Houston, która była właśnie żeńską divą w filmie Bodyguard. I ta potężna, piękna i romantyczna ballada powstała właśnie w ten sposób. Radio Złote Przeboje, Whitney Houston, I Have Nothing.

0: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu, a 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
7: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
6: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
10: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit, salon z nagrobkami.

0: Robota, nie zając.
1: Piątkowo dzisiaj tak was pytam, co dziś w pracy najbardziej odciąga was od roboty? I Maja napisała tak: pracuję w salonie fryzjerskim i plotki z klientką odciągnęły mnie od pracy tak, że aż ledwo wyrobiłam się na kolejną umówioną godzinę. A Piotr napisał: jestem baristą. Zagadałem się z ulubionym klientem dzisiaj tak, że aż kawa mu wystygła. No to w sumie on zagadał się z tobą. 2244 i 3 zera.
2: Co, czy też kto najbardziej mnie odciąga od wszelkich prac, a mianowicie jest to mój kochany czworołapiec, przepiękny, przecudny, bury kot Leon, który po prostu wszędzie wskakuje i nie odstępuje mnie za krok i obskakuje wszystkie stoły, wszystkie parapety, zle skakuje do wanny, zarządza za każdym razem przerwę w pracy.
1: Czworołapiec, jakie piękne określenie na tego szalonego kota. Dzięki. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy telefon oddam dzisiaj po 12:00 biały, piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Co was dziś najbardziej odciąga od pracy? W pracy 2244 i 3 zera.

0: Uwielbiam. The Cure Friday, I'm in love. I ten utwór właśnie bardzo mnie odciąga od pracy. Dzisiaj sobie o tym gawędzimy. Co was odciąga od pracy tego przedpołudnia piątkowego? Radio Złote Przeboje za 3 minuty będzie 11:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit, salon z nagrobkami.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
5: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit, salon z nagrobkami.
6: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11:00.
2: Wiadomości z Wałbrzycha.
7: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Rozpoczęła się rewitalizacja linii kolejowej między Marciszowem a Strzegomiem. Pociągi wrócą na tę trasę po 30 latach. Ewa Pasierbiewicz.
8: Pierwszym etapem jest remont odcinka między Grabiną Śląską a Roztoką. 5-kilometrowy fragment ma być gotowy w sierpniu. Koszt prac wynosi 14 milionów złotych. Drugi etap będzie dotyczyć 27-kilometrowego odcinka Roztoka-Bolków-Marciszów. Docelowo ma to być alternatywne połączenie kolejowe między Wrocławiem a Jelenią Górą z pominięciem obecnych ograniczeń na linii przez Wał.
7: Projekt finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Z torów przenosimy się na drogi. Rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 375 na odcinku od Dobromierza do Chwaliszowa. Do 8 czerwca drogowcy pracują na odcinku od Krajowej Piątki do Pietrzykowa z jednostronnym zamknięciem jezdni. Z kolei w Nowych Bogaczowicach trwa budowa chodnika wzdłuż wąskiej drogi bez pobocza. Ma to poprawić bezpieczeństwo pieszych, ale na razie trzeba się liczyć z utrudnieniami. Obowiązkowa jazda w kasku dla wszystkich do 16 roku życia. Ten temat u nas za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wałbrzychu.
7: 22 stopnie to maksymalna temperatura, której możemy spodziewać się dzisiaj w Wałbrzychu, Świdnicy i regionie około godziny 15, czyli w tej najcieplejszej porze. Po południu jednak znowu odczuwalna temperatura będzie niższa, bo właśnie popołudnie ma być bardziej wietrzne. Słońce w przewadze do końca dnia, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jutro wzrost zachmurzenia, no i możliwy deszcz jutro w regionie wałbrzyskim. Niedziela powinna być znów pogodniejsza.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
9: Piątkowe przedpołudnie. Bardzo je lubimy. Popołudnia jeszcze bardziej. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Zapraszam na kolejną godzinę. Największe przeboje lat 80. i 90. Teraz Pia Zadora i German Jackson. Dzisiaj gawędzimy sobie w naszym cyklu Robota nie zając o tym, co dziś odciąga Was najbardziej od pracy.
10: Radio Złote Przeboje.
9: I dzwonicie 224430.

Klasyk znowu w Radiu Złote Przeboje. Mijają 34 lata w tym roku od ukazania się albumu Automatic for the People grupy R.E.M. 34 lata? Jak to? Przecież to była dopiero nowość niemal niedawno. Płyta zawierająca przeboje Everybody Hurts i Man on the Moon ugruntowała pozycję zespołu w gronie największych gwiazd światowego rocka i oczywiście chodzi o lata 90. I kiedy w 91 roku alternatywny rock szturmem zdobywał szczyt listy przebojów, to R.E.M. śmiało wskoczył na tę falę. No a potem do nagrywania kolejnej płyty członkowie R.E.M. przystępowali troszkę tak z pozycji gwiazdy, no ale wtedy jeszcze nie było pewne, czy nie okażą się kolejną supernową, która z rockowego firmamentu zniknie równie szybko, jak na nim rozbłysła. No i krążek Automatic for the People rozwiał te obawy, stając się jedną z najważniejszych pozycji. Nie tylko w dyskografii samej grupy, ale też w całej amerykańskiej muzyki popularnej lat 90.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
7: 3, 2, 1.
6: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Reklama.
15: Raz, dwa, trzy!

0: Robota nie zając.
1: Piątkowo dzisiaj pytam, co dziś w pracy najbardziej odciąga Was od roboty? I takich odpowiedzi się spodziewałam, nawet trochę na nie czekałam. Posłuchajcie.
2: Najbardziej od roboty odciąga mnie radio Złote Przyboje. A jako, że mam w miarę nudną pracę, to wsłuchuję się Was i wciąż zapominam, co miałem zrobić i gdzie jestem. Ale że jestem własnym szefem, to sobie to zobaczam. Pozdrawiam ze Szwecji, Tomek.
3: Janusz ze Szczecina. Najbardziej dzisiaj odciąga mnie od pracy myśl, że już jest piątek, piątunio i słuchanie waszego radia. Tak się zasłuchuję, że chyba nie mam czasu na pracę, bo lecą bardzo fajne melodie.
1: O nie, w ogóle nie czuję się winna. O nie czujemy się winni, o nie. I wyobraźcie sobie, że mnie od pracy w Radiu Złote Przeboje także odciągają Złote Przeboje. Zdarza mi się zasłuchać w genialne brzmienia. Co was dzisiaj odciąga od pracy najbardziej? 2244430, a za najciekawszy telefon oddam biały, piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Czekam do 12. 2244430.

0: nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
1: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
0: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
1: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
4: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
11: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
12: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Reklama. Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.

0: Żal mi tamtych nocy, żal mi tamtych dni. Tak, już będę mogła niedługo to powiedzieć. Mam nadzieję, że i Beata tak powie, że żal jej tych dni, które spędziła tutaj w redakcji Radia Złote Przeboje, bo jest jeszcze dziś i jeszcze w niedzielę najbliższą. Beata Kozidrak ma swój program między 12 a 14. Autorski program, w którym opowiada mnóstwo ciekawostek i przeróżnych przeżyć związanych z jej muzyką i twórczością. Dziś o 12.30 znowu kolejna rozmowa, którą prowadzi z Beatą Piotr Jaworski. Ależ dzisiaj będzie przebój. Przebój, od którego naprawdę wiele zależało w jej karierze. Posłuchajcie, to już niedługo o 12.30, tak jak mówiłam.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: Buzu składli kocie sprawy. Za 3 minuty będzie południe, no i wtedy najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit, salon z nagrobkami.
2: Reklama.
3: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Reklama. Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit, salon z nagrobkami.
8: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Wiadomości z Wałbrzycha.
10: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Obowiązkowa jazda w kasku dla wszystkich do 16 roku życia. Policja przypomina o zmianach w przepisach, które wejdą w życie 3 czerwca. Dotyczą młodych rowerzystów kierujących hulajnogą elektryczną lub tak zwanymi urządzeniami transportu osobistego. Z kolei Świdnica od ponad miesiąca prowadzi zbiórkę kasków dla najmłodszych.
11: Akcja ta prowadzona będzie do 12 czerwca w szkole podstawowej numer 2 w Świdnicy.
10: Mówi Magdalena Dzwonkowska z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Można przynosić kaski w dobrym stanie. Kask nie zastąpi zdrowego rozsądku, nie przewoź hulajnogą pasażera i nie kieruj nią pod wpływem alkoholu, apeluje wałbrzyska policja po tym, jak wczoraj w Głuszycy zatrzymany został jadący hulajnogą elektryczną 46-latek. Wydmuchał ponad promil alkoholu. Jednośladem dalej nie pojechał i dostał 2,5 tysiąca złotych mandatu. Nietypową interwencję zaliczyli z kolei strażacy w Świebodzicach. Pomogli wydostać się malutkim warchlakom uwięzionym w korycie Pełcznicy. Przy okazji przypominają, w przypadku zauważenia dzikich zwierząt znajdujących się w sytuacji zagrożenia, lepiej nie podejmować działań na własną rękę.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wałbrzychu.
10: Pogoda ma w weekend trochę pokaprysić. Szczególnie jutro w Wałbrzychu, Świdnicy i regionie przydadzą się parasole i temperatura nieco spadnie. Będzie jutro 19 stopni maksymalnie w regionie wałbrzyskim. A dzisiaj jeszcze do 22 stopni. Wietrzne popołudnie, ale też pogodne w Wałbrzychu, Świdnicy i regionie. Jeśli chodzi o plany na niedzielę, to pogoda podobna do dzisiejszej. Bez deszczu, słonecznie i 23 stopnie.
9: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
12: I tak pięknie się to wszystko poukładało, że już mamy piątkowe popołudnie i jesteśmy w nim razem w dalszym ciągu. Gosia Kościelniak, zapraszam, prawie 2 minuty po 12. Największe przeboje lat 80. i 90. No i za kilka minut też jeszcze chwilkę porozmawiamy i podsumujemy sobie nasz dzisiejszy temat w cyklu

0: Robota nie zając.
1: Piątkowo dzisiaj sobie rozmawialiśmy o tym, co dziś w pracy najbardziej odciąga was od roboty. Okazuje się, że ja trochę nabroiłam.
2: Witam. Najbardziej od roboty odciąga mnie głos tej przemiłej pani w radiu. Chyba to najbardziej mnie odciąga od roboty, bo mi się nic nie chce.
3: Najbardziej mnie dzisiaj odciąga od pracy moja żona i radio, bo te przeboje. Chodzi po działce w stroju kąpielowym i tańczy. Jak to się skupić na pracy? No po sami powietrze.
1: No pewnie sami rozumiemy. Nie da się pracować w takich warunkach.

0: To teraz jeszcze piosenkę kolejną do tańca żonie zadedykuj. Przed nami właśnie ona, a ja przysyłam dla was kubek Radia Złote Przeboje. Ustalcie proszę między sobą, czyj on będzie. Cokolwiek was od pracy dzisiaj odciąga najbardziej, oprócz Radia Złote Przeboje, co mnie bardzo cieszy, to już prawie mamy weekend. A za 20 minut piątkowa rozmowa z Beatą Kozidrak. Posłuchajmy razem.
1: Robota nie zając.
2: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
16: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
15: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.

0: I już czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrak i Piotrem Jaworskim. Posłuchajmy.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Beata Kozidrak,
3: tak,
2: wokalistka.
3: To znowu ja.
2: Wokalistka, dzień dobry, tak, prowadząca w radiu Złote Przeboje. Jesteśmy oczywiście. Płynie w nas gorąca krew i to jest tekst, który, ja tu zasięgnąłem języka dookoła, najlepiej oddaje twój charakter, prawda to?
3: Ważne, żeby ta płynąca w nas krew ciągle w nas płynęła i żeby nam się ciągle czegoś chciało.
2: Ty jesteś takim motorem napędowym dla jakby całego zespołu ludzi, to jest całe przedsiębiorstwo, to ty ich napędzasz.
3: No tak, i oni zawsze patrzą, czy mam dobry humor.
2: Świetne. A co robią, kiedy nie masz?
3: My chodzą tak po cichu, nie? Co się stało, Beacie? Czemu ona jest taka, co? Coś się stało? Może się źle czuje? Wiesz, obserwacja jest taka. To ja mówię, o co chodzi, co? No bo taka smutna przyszłość, czy coś? Ja mówię, bo się nakręcam dopiero, mówię, dzień się zaczął.
2: Powolutku.
3: Ale nakręcam ludzi, a już teraz po tej chorobie, moi kochani, to po prostu budzę się rano, właśnie dziękuję Panu Bogu, że żyję, że dzień się fajnie, mam nadzieję, rozpocznie. Rozmawiam z moimi córkami, dobrze wszystko, dobrze, dobrze. Tak, mój facet zadzwoni, jak tam, czasami mendoli, to go tam do pionu muszę, wiesz, tam mówię, co, znowu coś nie tak, mówię, będzie wszystko dobrze. No i tak, wiesz, tak ludzi trochę tak poruszam.
2: No i super.
3: I tak samo, kiedy wchodzę na scenę, wiesz, to tak. Nikt nie pyta, Beata, jak się czujesz, tak? Tak? Czy może masz gorączkę? No przecież wychodziłam nie raz z gorączką, no. A już jak kiedy się zaczął na przykład ten mój okres trudny, kiedy nie wiedziałam dokładnie, co mi jest, jeszcze dokładnie nie zdiagnozowano mojej choroby, ale ja bolały mnie bardzo plecy, nie mogłam chodzić, więc ostatnie jakby koncerty na 45-lecie, a tu hale, wiesz, wysprzedane i była na silnych proszkach przeciwbólowych, co różnie to mogło wyglądać, ale ja naprawdę chciałam dokończyć tę trasę. No ludzie czekali, krzyczeli Beata, więc cały czas płynęła we mnie gorąca krew, musiałam to skończyć. Dosłownie dwa dni po tym, kiedy przyjechałam do Lublina, to zawieziono mnie do szpitala, no. Po tej trasie.
2: Ale spotkaliśmy się już po wszystkim i po prostu nie możemy się nagadać. I jest ta gorąca krew i jest ta energia. No bo poproszę cię, żebyś zapowiedziała piosenkę, która no, ma pchnąć nas do przodu.
3: Tak, moi kochani, bardzo wam dziękuję za tą majówkę przepiękną. Mam nadzieję, że tak to ocenicie, te spotkania tutaj z Piotrem i ze mną. Dziękuję wam jeszcze z całego serca i pomyślcie sobie, ta Beata swoje przeszła, ale ciągle w niej płynie ta gorąca krew, więc życzę wam i trzymam kciuki, żeby każdy dzień był dla was ważny i żeby ta krew absolutnie płynęła.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
3: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
2: I moje najlepsze piosenki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Morwiny są gorące. To morwińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morwińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's. Różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Creator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
19: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
21: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit, salon z nagrobkami.
22: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Królowie życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. To jest trasa koncertowa, nad którą Radio Złote Przeboje ma patronat medialny, co napawa nas dumą. No i już dzisiaj podczas koncertu w Warszawie na Torwarze na miejscu będzie Piotr Jaworski, którego znacie z porannego programu, który na scenie wręczy obu panom pamiątkowe złote płyty od Radia Złote Przeboje. Królowie życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. Panowie Grzegorz i Waldemar zapraszają na wyjątkowy koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej. No i ten koncert to jest i opowieść o przyjaźni, która przetrwała dekady, i o odwadze artystów, o buncie pragnienia zmiany. Złote Przeboje, najkrócej mówiąc.

0: Fantastyczna Tina Turner już za 4 minuty, prawie za 3 minuty, godzina 13, najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit, salon z nagrobkami.
2: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Reklama. Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
8: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
9: Ostrzeżenie przed zagrożeniem pożarowym w lasach dla większości kraju. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. I tańszy weekend na stacjach, spadają maksymalne ceny paliw. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia obejmują obszar niemal całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Zaapelowano także, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Prognozy pogody z niepokojem obserwują służby na Mazowszu. Od wczoraj zmagają się z pożarem lasów w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Odwołane są lekcje w miejscowej szkole. W jej budynku zebrał się sztab kryzysowy.
10: Taką mamy teraz pogodę, taką ogromną suszę, że aż strach, bo myślę, że to się może po prostu powtarzać. Jeszcze są jakieś hipotezy o podpalenie?
11: Słyszałem, no to, że podpalenie, tak? Ale to nie wiadomo. No.
12: Na naszym terenie tutaj nocowało około 100 strażaków, jest non-stop rotacja między nimi.
9: Mówią mieszkańcy miejscowości Żądza, którą wczoraj ewakuowano, oraz wójt gminy Poświętne, Sylwester Niźnik. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. To projekt w dużej mierze kompromisowy. Mimo to z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że Karol Nawrocki ustawę zawetuje. Dlaczego? Tłumaczy szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.
13: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje.
9: Przyjęty dziś projekt trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Sejm uchwalił też ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów przepisy obejmą też koty. Minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. I na koniec dobra wiadomość dla kierowców. Kolejna obniżka maksymalnych cen paliw. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 5 groszy. To taniej niż dziś o 11 groszy, wynika z obwieszczenia resortu energii. 10 groszy mniej za litr może maksymalnie kosztować benzyna 98, bo 6,63. Najmniej potanieje olej napędowy o 3 grosze do 6 zł i 34 groszy.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
8: Tylko na północnym wschodzie dzisiaj większe zachmurzenie i możliwe przelotne opady deszczu i tam 16 stopni, w centrum Polski do 18, a w Legnicy i Wrocławiu do 22. Jutro na zachodzie do 26 stopni. Prawie 3 minuty. minuty po godzinie 13. Nasze wspólne popołudnie w Radiu Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. Czy niedługo zaczniemy i czy w ogóle dzisiaj będzie jeszcze zagadka dotycząca muzyki i wszystkiego związanego z Beatą Kozidrak? Oczywiście, że tak.

No to już może teraz otwórzmy dzisiejszą zabawę. Zabawę, którą bawimy się po raz ostatni. Mamy dla Was zagadkę, a Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Czekają radia z naszym logo i piękne zdjęcie Beaty Kozidrak z jej podpisem. Możecie zobaczyć ten zestaw, jeśli jeszcze go nie widzieliście, na Instagramie Radia Złote Przeboje. Na Wasze telefony czekamy od teraz do godziny 17, a o 17.30 wyłonimy zwycięzcę dzisiejszego. Jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? To już ją zdradzam. Dzisiejsze hasło można określić mianem pierwszego wrażenia przed wybrzmieniem dźwięku. 2244 i 3-0. Powiedzcie też proszę, za co lubicie Radio Złote Przeboje, bo wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy ten z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co Radio Złote Przeboje lubicie. 2244 i 3-0. Hasło dziś to pierwsze wrażenie przed wybrzmieniem dźwięku.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Reklama.
2: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Kto zwalcza ból?
1: Fundarek!
0: Kto?
1: Fundarek! Fundarek!
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Reklama.

Electric Light Orchestra powstała jako swoisty odprysk lokalnej grupy gromadzącej cenionych muzyków z Birmingham, The Move, i według swojego twórcy, lidera The Move, Roya Wooda, elektryczna orkiestra kameralna Electric Light Orchestra miała być eksperymentalną kapelą rockowo-symfoniczną. No i wydany po długich miesiącach nagrań album pod tytułem właśnie The Electric Light Orchestra przeszedł absolutnie bez echa. Promujące go koncerty okazały się klapą. Czasami więcej osób znajdowało się na scenie niż na widowni i takie były ich początki, a potem sami wiemy, jaka kariera otworzyła się przed tym zespołem. Radio Złote Przeboje.

0: to promocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa!
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
19: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Reklama.
14: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobka.

0: Wojtek Babiarczyk, zobacz, co on tu robi. Wojtek, chodź tutaj.
1: Dzień dobry.
0: A dlaczego ty już jesteś?
1: Ty szykujesz tutaj, Wojtuś, na dziś?
2: Oj, szykuję po godzinie 18. Co tu się będzie działo? Na razie nic nie zdradzam.
0: Ty, ale zobacz, jak i teraz zdradziliśmy ciekawą rzecz, Gosia.
1: Że?
0: Ty jeszcze jesteś.
1: Ja jeszcze jestem.
0: Ja już jestem.
1: Już
0: a on dopiero
1: on jest...
0: będzie.
1: Już i dopiero będzie.
0: Czas przyszły, przeszły, teraźniejszy.
2: Korona to chyba od...
1: korona się zgubi.
2: Dobrze, nie będę mówił. Ja mieszkam piętro niżej, drodzy państwo.
0: Chyba tak. No i tak jest. Radio Złote Przeboje przed weekendem. Teraz Quincy Jones and No Corrida. Z Gosią słyszymy się w poniedziałek.

0: Radio Złote Przeboje, a w nim punktualnie o 14:00 tylko sprawdzone wiadomości. Będziemy mówić m.in. o tym, jak ma się trwająca jeszcze ciągle akcja gaszenia ogromnego pożaru na Mazowszu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.
10: 29 maja, piątek. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku. Termometry we Wrocławiu pokazują prawie 26 stopni, 24 w Poznaniu, 21 w Warszawie. 17 stopni mamy w Białymstoku. Deszcz możliwy dzisiaj jedynie na Podlasiu. Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna i jej wspaniałości kulinarne. Dzisiaj coś dla łasuchów.
2: Ciasto z kefirem i z truskawkami. Jestem święcie przekonana, że ono wam zasmakuje. Mi to ciasto kojarzy się zdecydowanie z dzieciństwem.
1: No i ja przepadłem. Ten przepis już niedługo w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie ze mną, Jerzy Telesiński.

0: Madonna i Like a Virgin w Radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was już po raz ostatni nagrody od Beaty Kozidrak, która już od miesiąca ma swój program w Radiu Złote Przeboje. Ten najbliższy w niedzielę w samopołudnie, a ja pytam was teraz, jakiego hasła szukamy dzisiaj, Beata?
1: Rozwiązanie jest mocno związane z obrazem. W przypadku debiutanckiego albumu Bajmu to było moje zdjęcie i trójkąty.
0: 2 2 4 4 3 0, dzwońcie. Co na myśli ma Beata Kozidrak i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Czekam na was i odpowiedzi do 17. O 17.30 ostatni raz ogłaszam zwycięzcę.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Spice Girls i Stop, a my tu proszę bardzo, wręcz przeciwnie, nie stop, tylko ruszamy z Piotrem Jaworskim w kolejną fantastyczną podróż.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.
2: Siądź, luby gościu, nad mym brzegiem i odpocznij sobie, tak mogłaby powiedzieć rusałka mieszkająca w jeziorze, luby gość. Rusałki niestety nie istnieją, ale jezioro taka, ponieważ to jedno z najpiękniejszych na całych Kaszubach, to was tam dzisiaj zabieram. Godzina jazdy autem z Gdańska i parkujemy przy leśniczówce Mirachowo. Stąd ruszamy na 10-kilometrowy spacer wśród starych, pomnikowych, buków i dębów. Jeszcze takie w Polsce istnieją. Wow! Kierując się znakami na kamieniach, schodzimy w głęboką dolinę, pełną śpiewu ptaków i gęstej zieleni. Na jej dnie czeka ciemne lustro wody, w którym w dodatku można się wykąpać, o ile osiągnie przyzwoitą temperaturę. Trasa prowadzi lasami dookoła jeziora Lubygość, a to, co po drodze zaskakuje najbardziej, to niewielkie piaskowcowe groty, zasłonięte naturalną kolumnadą, które znajdziecie powyżej północnych brzegów, powstały w wyniku eksploatacji tutejszych żwirów. Po zachodniej stronie jeziora koniecznie trzeba się wspiąć na Szczelinę Lechicką, bo to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na Kaszubach, a na wschodnim brzegu mieszka legenda. Uciekając przed niebezpieczeństwem, przerażona córka rybaka wpadła tutaj w ramiona ukochanego. Pamiątką po tym spotkaniu jest buk, którego cztery pnie ciasno oplatała niegdyś olcha. Uschła niestety biedaczka. Złośliwi mówią, że jej luby z nad jeziora Lubygość zakochał się w polskiej piłce nożnej. Miast zwracać uwagę na ukochaną, czeka na sukces naszej reprezentacji. On wciąż żyje nadzieją. Ona już nie.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dax 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Znowu lecicie?
11: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
16: 3, 2, 1.
15: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.

0: Słodkie i pyszne jak spacer po Paryżu, ciasto z truskawkami i kefirem w Radiu Złote Przeboje będzie miała dla nas teraz Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna. Uwaga, będzie przepysznie i lekko.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
3: Do przygotowania tego ciasta potrzebujecie 3 jajka, 1 szklankę erytrytolu, 1/2 szklanki oleju rzepakowego, szklanka kefiru, 2,5 szklanki mąki pszennej, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 0,5 kg truskawek i szczypta soli. Nagrzej piekarnik do 180 stopni. Wymieszaj jajka z erytrytolem na taką puszystą masę. Dodaj do niej delikatnie kefir, dodaj olej, wymieszaj, wsyp mąkę, proszek i sól. Krótko mieszaj ze sobą wszystkie te składniki do momentu połączenia się ich. Przelej do formy. Na wierzchu poukładaj oczywiście truskawki i piecz 40 minut bądź 45 do suchego patyczka w tych 180 stopniach. Przypominam, blaszka, która będzie Wam potrzebna do przygotowania tego ciasta, dobrze, żeby miała taki wymiar 25 na 25 cm. Życzę Wam smacznego.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Fame i Irene Cara, największe przeboje lat 80. i 90. na antenę Radia Złote Przeboje wracają zaraz po 15. O 15 tylko sprawdzone wiadomości. Czym dzisiaj żyje świat i czym żyje Polska, powiemy za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki Luzemce na przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 29 maja, pora na tylko sprawdzone wiadomości.
10: Iga Świątek górą w pojedynku z Magdą Linet w Paryżu. Pierwsze miliardy euro z programu SAFE już w Polsce. I prezent na Dzień Dziecka od małopolskich kolejarzy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdę Linet, choć zwycięstwo nie przyszło jej łatwo. O czym teraz z Paryża, Przemysław Pozowski.
11: Ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała.
10: A jutro awans do czwartej rundy French Open zagra Maja Chwalińska. Pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE, 6 miliardów euro już w Polsce. Od czwartku podpisywane są przez stronę rządową z polskimi firmami umowy finansowane z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z unijnego programu dozbrajania to ponad 180 miliardów złotych. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, które wczoraj przerwały igry Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do nich, gdy tłum nie mógł wejść na teren imprezy. Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
12: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
10: Służby nie potwierdzają informacji, by ktoś został poszkodowany. Na koniec prezent Kolei Małopolskich z okazji Dnia Dziecka. Jutro i pojutrze dzieci i młodzież będą miały podróżować pociągami przewoźnika za symboliczną złotówkę, mówi rzeczniczka marszałka województwa małopolskiego Magdalena Opyt.
13: Z oferty będzie można skorzystać w pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Podregio i kolejach śląskich.
10: A to nie wszystko, bo podczas długiego czerwcowego weekendu taniej mają jeździć także całe rodziny.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wałbrzychu?
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Cały weekend pikników i imprez plenerowych przed nami. W końcu zbliża się Dzień Dziecka. Weekend Dziecka organizuje Strzegomskie Centrum Kultury. Tam jutro tory wyścigowe, w niedzielę retro gaming i przez cały weekend wystawa motyli. W Dobromierzu jutro piknik z historią w tle. O 17:00 zaplanowana jest rekonstrukcja bitwy pod Dobromierzem. Oczywiście nie może Was zabraknąć także w Boguszowie Gorcach, gdzie już dzisiaj rozpoczynają się Dni Miasta. A w programie na jutro od 17:30 zespół Rock Tube, potem Sydney Polak i jako gwiazda wieczoru wystąpi Happyset. Jutro będzie także darmowy transport na OSR Dzikowiec. W niedzielę w sali widowiskowej Tomasz Jachimek wystąpi ze swoim stand-upem. Są też mniejsze imprezy i to jeszcze dzisiaj. Za godzinę rozpocznie się piknik rodzinny w Lutomii Dolnej, a teraz właśnie powinien rozpoczynać się piknik rodzinny w Szkole Podstawowej w Żarowie. Otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy.
14: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Pogoda.
9: Tylko na Podlasiu przydadzą się dzisiaj parasole. 17 stopni w Białymstoku, 21 w Warszawie, 24 w Poznaniu, 26 we Wrocławiu. Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku. O koncercie Lionela Richiego, o Hollywood i o tej niesamowitej osobowości, która nawiedzi nas jutro w południe, pogadam za chwilę z Marzeną Rogalską. Nazywam się Jerzy Telesiński i mam dla Was jeszcze elektroniczny klasyk lat 80. Teraz.

Mieliśmy wspólne tematy non-stop, wspomina w Vivie swój związek z Anitą Lipnicką John Porter. Fajnie jest znaleźć kogoś, z kim uda się zachować zdrowy rozsądek, znaleźć kompromis. Nazywam to higieną związku, powiedział. A ja tego serdecznie Państwu życzę na nadchodzący weekend z całego serca. To co, pobujamy się teraz razem albo samotnie, jak kto woli? Bob Marley.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama. A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Lionel Richie, myślisz, że wziąłby mnie do chórków?
1: Myślę, że mógłby zaryzykować, okay. Ale mnie mógłby wziąć. Mógłby.
0: No ciebie tak, ciebie do przodu, mnie do tyłu. Marzena Rogalska.
1: Chciałam powiedzieć, że na jego koncercie też byłam i taki moment, słuchaj, jak on śpiewa Stuck on You. I wiesz, i cała sala, po prostu cały ten tłum odpowiada mu, śpiewa razem z nim, no ciary, ciary. Ja w ogóle mam wielką słabość do niego, kocham jego muzykę, naprawdę uwielbiam człowieka i kocham jego płyty, również koncertowe, bo one mi przypominają tamten moment. Ale Jurek,
0: no.
1: Teraz mnie zapytaj,
0: co, o co?
1: Jakim światem powieje jutro?
0: Dobra, okej, okay. Słuchajcie, ja już troszkę wiem, więc teraz uwaga.
1: No to no.
0: Marzena Rogalska, kto przychodzi do ciebie jutro, do twojego programu w samo południe?
1: Pyk. Hollywood w czystej postaci, czyli przecudowna, niezwykle utalentowana, niezwykle kochana, skromna, pozytywna aktorka, tancerka, czyli Izabela Miko.
0: Proszę państwa.
1: To jest taka historia. Słuchaj, Iza jest dojrzałą babką, kompletnie po niej tego nie widać, bo ona się fizycznie nie zmienia. 45 lat od 15 roku życia na emigracji, co się stało troszkę jakby przypadkiem. Ona się tam zasiedziała w tych Stanach, pojechała sobie na jakieś stypendium i tak już została. I ona jest tak dzielna. Całe to swoje dorosłe życie w Ameryce utrzymuje się, wiesz, z zawodu, robi różne rzeczy, pięknie się rozwija. I ja jestem za każdym razem zachwycona spotkaniem z nią i myślę, że jutro po raz kolejny tak będzie.
0: Jaka to jest mądra kobieta.
1: Ona jest wspaniała.
0: Ale ja ciebie miałem na myśli.
1: A ja? Ta, że mądra.
0: Marzena Rogalska. Już jutro z kolejną, bardzo mądrą kobietą również. Jest powód do celebration?

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
15: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

Miłośniczka francuskich samochodów luksusowych Belinda Carlyle w radiu Złote Przeboje niestety jeden swój ulubiony samochodzik musiała zostawić w Europie, bo Amerykanie podobno nie umieliby go serwisować. No to teraz Magma i Aisha, czyli piosenka wakacyjna, która powstała usłyszana na wakacjach w ciepłych krajach.

Aisza. Magma i Aisza w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 w wiadomościach będziemy mówić o tym, że fala upałów przetacza się przez Europę. Jakie zagrożenia stwarza to i w Europie, i w Polsce, usłyszycie za chwilę.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oferta nie dotyczy wielopaków. Biedronka.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu, a 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie w kalendarzach 29 maja. Pora na wiadomości.
6: Pożar w lasach pod Warszawą prawie opanowany. Fala upałów daje się we znaki zachodniej Europie. I konkurs na proboszcza nowatorski w skali kraju. Paulina Nawrocka, zapraszam. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Na miejscu działań straży byli m.in. premier Donald Tusk i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Decydujące mają być najbliższe godziny.
7: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
6: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT. IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. To wszystko przez panującą suszę. Deszcz upada jak na lekarstwo, jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją kolejne rekordy w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano wczoraj prawie 38 stopni. Isabel Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. By zachować możliwe do życia warunki, spędza dni przy całkowicie zasłoniętych oknach.
8: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
6: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób. Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia 1 000 000 zł 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego. Według śledczych miał on znaleźć worek pieniędzy, który 18 maja zgubili podczas transportu konwojenci. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów, grozi mu rok więzienia. Archidiecezja lubelska wybiera proboszczów za pomocą konkursu. To nowatorski w skali kraju pomysł. Kandydaci muszą mieć minimum 15 lat posługi, przedstawić CV i własną wizję prowadzenia parafii. Zgłosiło się ponad 50 kapłanów. Teraz czas na rozmowę, mówi ksiądz dr Adam Jaszcz, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
9: Trzeba zadbać o młodzież, w innej parafii o seniorów, jeszcze w innej nie ma ministrantów przy ołtarzu.
6: Nowy sposób wyboru jest możliwy dzięki jesiennemu trzeciemu synodowi Archidiecezji Lubelskiej.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wałbrzychu?
11: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Niektórzy mówią, że Guy Ritchie powraca z hukiem, a zawodowcy są tego najlepszym dowodem. Są też głosy, że to jego najlepszy film od lat. Nawet jeśli i tak nie trafi do ścisłej czołówki filmów brytyjskiego reżysera, to wciąż można liczyć na solidne, rozrywkowe kino akcji w świetnej obsadzie, na której czele takie nazwiska jak Jake Gyllenhaal i Henry Cavill. Film jest od dzisiaj w wałbrzyskim Cinema City. W Świebodzicach jutro warto odwiedzić ośrodek sportu i rekreacji, szczególnie jeśli leży Wam na sercu dobro czworonogów. O 10:00 przy hali rozpocznie się piknik adopcyjny z poradami specjalistów, gadżetami i domowymi wypiekami. O 10:30 uczestnicy wraz z psami ze schroniska i wolontariuszami wyjdą na wspólny spacer trasą przez osiedle piastowskie. Po południu zaplanowany jest jeszcze charytatywny maraton zumby. A w Wałbrzychu dziś jeszcze juwenaliowe koncerty i o 21:00 grupa Happy Set.
10: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Pogoda.
5: Najpogodniej i najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu 26 stopni, deszcz możliwy na Podlasiu, 17 w Białymstoku, 21 w Warszawie, 24 w Poznaniu. Jak intensywnych ćwiczeń cardio potrzebujemy, żeby schudnąć bez utraty masy mięśniowej? Sprawdziłem i powiem Wam o 16:30, a to są naprawdę bardzo dobre wiadomości. Jerzy Telesiński, dzień dobry w piątek.

W młodości kształcił się na zecera, był muzycznym samoukiem, ale jego ojciec grał na perkusji i co ciekawe pierwszy raz zagrał na scenie jako muzyk już jako ośmiolatek, zastępując wówczas tatę na jednym z koncertów. Występował jako wokalista, perkusista, grał na saksofonie, a nawet spełniał się w roli aktora Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje. No ale tak w ogóle... To u mnie same największe gwiazdy i ich najwspanialsze przeboje lat 80. i 90. John Bon Jovi na przykład.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.

0: Spacer po rozbitym szkle zafundowała na menu Lenox, ale sam spacer, nawet nie po rozbitym szkle, zupełnie wystarczy, żeby zadbać o zdrowie. No tak, ale czy sam spacer i ile go być powinno? O tym właśnie teraz powiem wam troszkę więcej.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Chodzenie, bieganie, jazda na rowerze czy szybki marsz pomagają spalić tkankę tłuszczową, ale tu właśnie tkwi jeden powszechny problem. Przy źle dobranym treningu organizm może zacząć tracić masę mięśniową wraz z tłuszczem. Ile więc kardio tak naprawdę potrzeba, żeby skutecznie schudnąć? Badania pokazują, że 150 do 300 minut ćwiczeń kardio o umiarkowanej intensywności tygodniowo zazwyczaj wystarcza, aby osiągnąć znaczną utratę tkanki tłuszczowej. W praktyce oznacza to około 20-40 minut 4 do 5 razy w tygodniu. Nie musimy więc spędzać całych godzin na ćwiczeniach kardio każdego dnia. Kluczowym czynnikiem jest intensywność. Większość ćwiczeń kardio należy wykonywać w strefie drugiej, czyli około 60-70% tętna maksymalnego. W tym zakresie organizm spala tłuszcz jako główne źródło energii, a obciążenie jest na tyle niskie, że umożliwia szybką regenerację. Typową cechą umiarkowanej intensywności jest to, że nadal możemy prowadzić lekką rozmowę w trakcie. Można również łączyć krótkie, intensywne treningi trwające łącznie około 10-15 minut raz lub dwa razy w tygodniu. Pomagają poprawić kondycję i wydolność metaboliczną bez negatywnego wpływu na wyniki treningu siłowego.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Reklama.
3: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Piątek to tradycyjnie dość trudny czas na drogach, sporo kolizji i wypadków. Na początek Mazowsze, na drodze krajowej numer 50 między Mszczonowem a Grójcem doszło do zderzenia 3 samochodów dostawczych. Jedna osoba została ranna, wprowadzono ruch wahadłowy. Na S8 między węzłami Bemowo a Lazurową doszło do awarii osobówki. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Utrudnienie też na krajowej 2 w miejscowości Strzyniec w Lubelskiem. Doszło do zderzenia 2 osobówek, jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
4: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: No to już jest koniec. O 17.30 ostatnie zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak do wygrania i ostatnie radio z limitowanej konkursowej edycji będę miał dla Was za dzisiejsze hasło. Ale najważniejsze jest to, że Beata Kozidrak ma u nas swój program, a ten najbliższy już w niedzielę, w samo południe. No to uwaga, ostatnia podpowiedź. Dzisiejsza zagadka to grafika na froncie płyty. 2 2 4 4 3 0. Co to za hasło i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Dzwońcie, czekam tylko do 17.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już w niedzielę, tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: and the Gang Fresh w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 będziemy ostrzegać. Burze, ulewy, silny wiatr, będzie niebezpiecznie, będzie gwałtownie, gdzie będą obowiązywały ostrzeżenia. Powiemy o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Wakcje.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
0: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Tu Radio Złote Przeboje. Jest piątek, 29 maja. Na naszej antenie teraz tylko sprawdzone wiadomości.
3: Burze, ulewy i silny wiatr są ostrzeżenia dla zachodniej części kraju. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. I Iga Świątek zadowolona po wygranym meczu z rodaczką. Paulina Nawrocka, zapraszam. Zaczynamy od alertów IMGW. To będzie noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia dotyczy województwa lubuskiego, większości Dolnego Śląska i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, o czym poinformował na portalu X szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest też decyzja o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Podjął ją dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW. Służby nie chcą zdradzać szczegółów sprawy ze względu na dobro postępowania. Sejm głosami koalicji rządowej i większości PiS-u przyjął przepisy zakazujące trzymania zwierząt na uwięzi. To regulacje wypracowane wspólnie przez prezydenta i obecną większość, dlatego prawdopodobieństwo, że ustawa wejdzie w życie, jest duże. Dobrej myśli jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska.
4: Gdyby tak wyglądała współpraca między stroną prezydencką a większością koalicyjną w ogóle przy innych ustawach, to naprawdę bylibyśmy w innym miejscu.
3: Zgodnie z ustawą zwierzęta będą mogły być trzymane w kojcu pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą swobodne poruszanie się i będzie wyposażony w budę. Będą kontynuowane, ale ze wzmocnionym policyjnym zabezpieczeniem, igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Decyzję podjęły władze miasta, uczelnia, organizator i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Wczoraj podczas imprezy doszło do zamieszek w efekcie przerwania koncertu. Policja zatrzymała jedną osobę, 17-letniego gliwiczanina, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa.
5: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu.
3: O ćwierćfinał Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Deszcz może popadać dzisiaj tylko na Podlasiu, 17 stopni w Białymstoku, 21 w Warszawie, 24 w Poznaniu, najcieplej 26 stopni na Dolnym Śląsku, tyle w tej chwili na termometrach we Wrocławiu. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje po raz ostatni nagrody w związku z tym, że swój program na naszej antenie ma teraz Beata Kozidrak. Ten jej najbliższy program w niedzielę w samo południe. A teraz przy mikrofonie kłania się Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

To będzie już chyba koniec, powiedział ostatnio Rod Stewart. W rozmowie z Talk Sport przyznał, że występy planowane na przyszły rok będą najprawdopodobniej ostatnimi w jego scenicznym życiu. W charakterystyczny dla siebie sposób zażartował też, że po zejściu ze sceny mógłby częściej pojawiać się w roli komentatora sportowego. Słuchajcie, tak sobie myślę, że skoro Beata Kozidrak ma u nas swój program w Radiu Złote Przeboje, to może Rod Stewart też powinien do nas dołączyć. Co o tym myślicie, co? Nagrody od Beaty Kozidrak już za chwilę będę miał dla was. Zostańcie ze mną.

0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.

Earth, Wind & Fire i September w Radiu Złote Przeboje, w którym no najwyższa pora teoretycznie rozdać nagrody w naszej zabawie z Beatą Kozidrak, z tym, że nikt ze was, mimo tego, że telefonów i propozycji było całe mnóstwo, nie udzielił poprawnej odpowiedzi, a pytaliśmy dzisiaj o słowo okładka. No, bywa i tak, kochani, ale nie ma się co przejmować. Już od poniedziałku zupełnie nowa zabawa. No, zbliża się Dzień Dziecka. 1500 zł na przyjemności dla najmłodszych. To jest coś. Na razie mówię tylko tyle. Szczegóły na złoteprzeboje.pl znajdziecie, a ja gram wam jedną z najbardziej, moim zdaniem, niezwykłych piosenek grupy Lady Punk. Na co komu dziś? No i trzymam kciuki za weekend, który będzie nam się powoli rozpędzał.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
3: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
2: I moje najlepsze piosenki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
2: Autopromocja.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Barbara?
9: No?
8: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
9: Co, Marian?
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
9: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
8: No.
10: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Wyjeżdżamy na drogi i hamujemy, bo na większości wylotówek w dużych miastach korki, czyli taki typowy piątek. Spore utrudnienie na dwójce między węzłami Poznań-Komorniki i Poznań-Luboń. Doszło do zderzenia dwóch osobówek, na szczęście brak rannych. Zablokowany pas szybki w kierunku Warszawy, wprowadzono tam przejazd pasem wolnym. Utrudnienie też na S8 między węzłami Bemowo i Lazurowa. Doszło do awarii osobówki, zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku.
5: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: The Road to Hell i Chris Rea z pozdrowieniami dla tych, którzy kochają słuchać największych przebojów lat 80. i 90. Za kółkiem Wojtek Babiarczyk, trzeba się będzie skupić mimo wszystko, nawet jeśli w samochodzie słuchacie Radia Złote Przeboje.
1: Tak, ale mam nadzieję, że te największe kawałki lat 80. i 90. bezpiecznie dowiozą was do celu. Dzisiaj będzie się działo i to dużo. Przed godziną 19 połączę się z Piotrem Jaworskim. On jest dzisiaj na wyjątkowym koncercie z Kawiński Tkaczyk. Na jednej scenie panowie świętują 50 lat. Dostaną wyjątkowy prezent od Radia Złote Przeboje, ale o tym na razie cicho, że Piotr Jaworski zdradzi. Po godzinie 19 będą bilety na koncert Dire Straits symfonicznie, a to nie koniec niespodzianek. Do 22.

0: Nazwa tego zespołu pochodzi od francuskiego magazynu mody. To Depeche Mode i on tak naprawdę zaczyna weekend z radiem Złote Przeboje. A po godzinie 18 wiele niespodzianek was czeka, zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: Wolałby pan jednak inne okulary?
5: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
4: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Wałbrzychu w Galerii Wiktoria.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: 18 na zegarach, a to jest dobry moment na to, żeby rozpocząć weekend ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
3: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: Sport w 30 sekund.
5: Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek górą w polskim spotkaniu na French Open. W dwóch setach rozprawiła się z Magdą Linet, wygrywając 2 razy po 6-4. W niedzielę czekają pojedynek z Ukrainką Martą Kostiuk, która w tym sezonie wygrała wszystkie spotkania na mączce. W Budapeszcie trwają ostatnie przygotowania do jutrzejszego finału Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain a Arsenalem Londyn. W Paryżu za to trwa mobilizacja policji, bowiem rok temu, gdy PSG sięgnęło po tytuł w mieście, wybuchły zamieszki.
3: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: Pogoda.
2: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na północy i na zachodzie. Jutro parasole proszę mieć w pogotowiu, bo na pewno przydadzą nam się w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Poznania. Tam nawet do 24. Panie i panowie, po królewsku zaczynamy kolejny weekend ze złotymi przebojami. Minuta po godzinie 18. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A na dobry początek coś, co sprawi, że w naszych żyłach krew płynąć będzie zdecydowanie szybciej. To Shakira.

0: opowie wam Piotr Jaworski. Połączymy się bezpośrednio z Torwarem w Warszawie. No, a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na zespół, który założyli dwaj bracia. Nigdy nie przypuszczali, że zrobią taką wielką karierę. Wielokrotnie w wywiadach powtarzali: nie no, założyliśmy zespół tak dla żartów. A że się udało, to chyba dobrze. Right Side Fred już teraz w Radiu Złote Przeboje.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: La Bamba i oczywiście Los Lobos w Radiu Złote Przeboje. Kwadrans po godzinie 18. Pamiętacie jeszcze ten wielki przebój Urszuli? Konik, strzewa koń na biegunach. To słynny Konik, niedawno z Urszulą w Radiu Złote Przeboje rozmawialiśmy o tym, jak tworzył się ten album, na którym właśnie znalazł się ten słynny Konik. Na Urszula po latach tak to wspomina.
1: Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili, no sarumbista jest tylko ten konik. A Staszek wtedy mówił, no chcielibyście mieć takiego konika na płycie. A rzeczywiście to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: Jak tylko pojawia się piosenka Konik Urszuli, to ja zawsze czekam na sam koniec, gdzie tam pojawia się patataj, patataj, patataj, patataj. No a teraz w Radiu Złote Przeboje kolejny wielki przebój Urszuli. To Niebo dla Ciebie.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Morwiny są gorące.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
11: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
9: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Wałbrzychu w Galerii Wiktoria.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Złote przeboje w drodze.
19: Utrudnienie na czwórce na odcinku między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Doszło do awarii ciężarówki. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się tylko lewym pasem. Ruszył też remont autostrady A4 między węzłami Przemyśl i Korczowa. Na początek prace prowadzone są na prawym pasie trasy. Wprowadzono czasową organizację ruchu, w tym objazdy dla samochodów ciężarowych. Ten remont potrwa do października.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

To jeden z najważniejszych duetów lat 80. w Radiu Złote Przeboje. Doskonale wam zapewne znany Mike Oldfield i Maggie Reilly. To już za 24 minuty będzie 19. To teraz pora na gwiazdę, która lubi zaskakiwać swoich fanów kolorami włosów. Jak zobaczyłem w ostatnich wpisach tej artystki, no to miała takie różowo-fioletowe. A już niebawem ta artystka świętować będzie swoje 73. urodziny. Jest w doskonałej formie. Już za kilka tygodni wyrusza w takie krótkie tournée po Portugalii. No to już odkrywam karty, o kogo chodzi. No mam nadzieję, że od razu rozpoznaliście po pierwszych tak. A jak nie, no to już podpowiadam wam, że to Cyndi Lauper w radiu Złote Przeboje, a już za kilka minut połączymy się z Torwarem, gdzie dzisiaj wielkie muzyczne wydarzenie i o nim już za moment. Bądźcie z nami.

0: Ta piosenka sprawia, że pod stopami czujemy gorący piasek. Mr. President, no i Coco Jumbo w radiu Złote Przeboje. Za 16 minut będzie 19. No a dzisiaj w Warszawie na Torwarze rusza niezwykła trasa koncertowa Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Panowie świętować będą 50 lat na scenie, a na miejscu jeszcze przed koncertem na Torwarze jest Piotr Jaworski. Piotrze, dobry wieczór.
1: Dzień dobry wieczór właściwie. Tak, powoli już tu się gromadzi publiczność, bo o 18.00 Torwar został otwarty i oczywiście to jest tak na koncertach takich gwiazd jak kombi, że są ludzie, którzy grzecznie zajęli miejsca siedzące, gdyż czują, że to będzie długi koncert i muszą sobie posiedzieć, ale są ludzie, którzy już są pod sceną i już zajmują te najlepsze miejsca, gdzie najlepiej słychać, widać i gdzie można się najlepiej bawić. I teraz, słuchajcie, spróbujmy sobie uświadomić, kiedy to było te 50 lat temu, kiedy Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk, oni mówili nam już dzisiaj, że Grzegorz mówił, że za 50-lecie przyjęli ten moment, kiedy założyli wspólnie zespół Kombi. Jak myślicie, co się wtedy działo w Polsce, żeby jakoś tak spróbować znaleźć się w tym momencie? No to wyobraźcie sobie, że otwarto Gierkówkę, czyli jedną z pierwszych dwupasmówek w ogóle w Polsce, bo nie było takich dróg wtedy. No i to był mniej więcej ten moment, kiedy polscy siatkarze na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu pokonali Związek Radziecki i to było zwycięstwo polityczne i nasi zdobyli wtedy złoty medal. To była drużyna trenera Wagnera. Jakże to było dawno temu, to się w głowie nie mieści. I teraz, co jest najbardziej fenomenalne w tym, co i Grzegorz i Waldek robili razem, to jest to, że oni przez te 50 lat w każdej dekadzie dawali nam kolejne hity, kolejne przeboje. Nie było takiego momentu, w którym daliby o sobie zapomnieć. Tworzyli, tworzą i będą tworzyli i są niesamowicie czynni artystycznie. Najpierw to był zespół Kombi, później, kiedy Kombi się rozwiązało, to pierwsze Kombi. Grzegorz Skawiński założył Skałokera i to była też kapela, w której grał z Waldkiem Tkaczykiem. Potem wszyscy pamiętamy erę ONA i Agnieszki Chylińskiej, no a później to drugie Kombi, takie bardzo dance'owe, bardzo taneczne, ale ponieważ szykujemy się do koncertu, na którym będą właściwie z każdej dekady i z każdego projektu piosenki, utwory, to trzeba powiedzieć, muszę powiedzieć, że ten koncert zapowiada się naprawdę bardzo rockowo. Kombi zawsze na koncertach było kapelą taką super rockową i pewnie dlatego, że to jest naprawdę duży wysiłek, no to wyobraźcie sobie, o proszę, to ze sceny są dźwięki, powoli zaczyna się tu dziać. Słuchajcie, pewnie dlatego, że to jest koncept rockowy i wymaga dużo energii, to i Grzegorz i Waldemar w tej chwili już zamknęli się w swoich garderobach i wyciszają przed koncertem, łapią taką dobrą energię, która pozwoli im bite 2 godziny na tej scenie spędzić. Tak to ma wyglądać.
0: Super, Piotrze, to jeszcze dodaj, co tam dzisiaj wręczysz fantastycznego, powiedz, tak w 2 słowach.
1: No to tak, na koncercie wszystkie piosenki to największe hity, jakie znacie, absolutnie. Na pewno koncert kończy Słodkiego Miłego Życia, ale potem jeszcze będą bisy i będę miał naprawdę zaszczyt i wielką przyjemność Grzegorzowi Skawińskiemu i Waldkowi Tkaczykowi wręczyć złote płyty od radia Złote Przeboje w podziękowaniu za wszystkie złote przeboje, które nam dali. Tu się będą się działy fenomenalne rzeczy. Jeśli macie jeszcze czas, to przybywajcie. Torwar, zaczynamy o 19.30.
0: To był Piotr Jaworski, prosto z Torwaru. A my gramy wam chyba jedną z najpiękniejszych ich ballad. Królowie Życia, to był rok 81. No i zespół Kombi.

0: Jak to nie kochać takich dźwięków z lat 80. Zespół Ultravox w radiu Złote Przeboje. No a po godzinie 19 mam dla was jeszcze jedną wielką niespodziankę i o niej opowiem wam już za kilka minut. Zostańcie zatem koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
10: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
16: 3, 2, 1.
15: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
17: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 19 przed nami najświeższe informacje sportowe.
20: Sport w 30 sekund.
21: Błażej Kulesza, zapraszam. Nie udało się w singlu, jest za to sukces w deblu. Magdalena i Ukrainka Julia Storodubcewa po trzysetowym boju pokonały w pierwszej rundzie French Open gospodynie francuski Elze Jacquemot i Sarę Rakotomangę 3-6, 6-4 i 6-3. Przedstawiciele związków sportowych, którzy domagają się odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dopiero dziś złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Decyzje w tym zakresie podejmie zarząd PKOL-u.
0: Pogoda. Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na północy i na zachodzie. Jutro niewielkie przejaśnienia w paśmie od Suwałk aż po Białystok. Gdzie indziej przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Gdańsku 17 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Poznania. Tam nawet do 23. To już prawie minuta po godzinie 19:00. No to z taką pozytywną energią zaczynamy kolejną godzinę tego piątkowego wieczoru, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie ktoś z Was otrzyma bilety na wyjątkowe muzyczne wydarzenie, ale o nim opowiem za kilka minut. Na dobry początek, Gloria Gaynor.

Ta artysta, który w latach 80. bardzo mocno na Wyspach Brytyjskich promował muzykę ragga, to był Eddie Grant. 8 minut po godzinie 19. Jeśli kochacie dźwięki tego zespołu, to oczywiście zespół Dire Straits, no to nie możecie ominąć wielkiego muzycznego wydarzenia Dire Straits symfonicznie. Mam dla was już teraz jedno podwójne zaproszenie do Poznania na 15 czerwca, ale musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie do was ma trafić to wyjątkowe zaproszenie. 22, 4, 4 i 3, 0, finał naszej zabawy jeszcze przed godziną 20, zatem dzwońcie 22, 4, 4 i 3, 0. Dlaczego to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie. No a teraz dziewczyny, które gdyby nadal nagrywały, nadal koncertowały, to gwarantuję wam, że ich piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. No i chyba wszystko już jasne. Spice Girls w piątkowy wieczór w Radio Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

O napisanie tej piosenki do trzeciej części filmu Rocky poprosił sam Sylvester Stallone, no i wyszedł naprawdę genialny numer, który w 2026 roku no brzmi w głośnikach naprawdę rewelacyjnie. Eye of the Tiger w radiu Złote Przeboje, 16 minut po godzinie 19. Miało być hucznie, miało być z niespodziankami, a tu proszę bardzo, 80. urodziny Cher, no przeszły jakby tak bez echa. Gwiazda postanowiła jednak nie zrobić dużego zamieszania wokół siebie, postanowiła w ciszy i spokoju ze swoim partnerem świętować 80. urodziny, ale już zapowiedziała, że szykuje coś specjalnego i to jeszcze pod koniec roku. No bardzo jestem ciekaw, czym ta gwiazda może nas jeszcze zaskoczyć. No to niech zaśpiewa Cher już teraz w radiu Złote Przeboje.

Ależ nam się romantycznie zrobiło w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje. Christopher Cross, artysta, który już niebawem zapowiedział to w mediach społecznościowych, wyrusza w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. 22 44 30 cały czas czekam na wasze sygnały, bo mam dla was jedno podwójne zaproszenie do Poznania na 15 czerwca na koncert Dire Straits symfonicznie. Przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie. 22 44 30

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Creator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Reklama.

zanim podbił listę przebojów, ten artysta skończył szkołę, no i pracował jako zawodowy cukiernik DJ Bobo w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. No a teraz, jeśli możecie, to dajcie zdecydowanie głośniej radio, bo sięgam po debiutancki album zespołu Jam. No i z tego albumu gram wam chyba najbardziej znany kawałek w Polsce. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, czy jesteście teraz w domu, czy jedziecie samochodem, a może Radia Złote Przeboje słuchacie na aplikacji spacerując po waszym mieście, to dajcie głośniej, bo będziemy się delektować tymi dźwiękami. Czerwony jak cegła i Jam.

0: niedawno pojawiła się informacja, że Phil Collins wraca do zdrowia. Jeszcze w tym roku chce także wskoczyć do studia nagraniowego, no i czymś zaskoczyć swoich fanów. No mam nadzieję, że się uda. Trzymamy mocno kciuki, no i czekamy na choćby takie piękne numery z lat 90. jak ten Phil Collins w radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20, 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwoniliście, no i musieliście mnie przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie, który odbędzie się w Poznaniu 15 czerwca. Po drugiej stronie telefonu jest Magda. Dobry wieczór, Magdo.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Jak tam rozpoczął ci się, dziewczyna, weekend? Co tam porabiasz, powiedz?
1: No weekend rozpoczął się bardzo sympatycznie, bo dzisiaj mamy w ogóle z mężem 5. rocznicę ślubu.
0: Och, no to wszystkiego
1: i
0: najlepszego.
1: I jeszcze moje imieniny.
0: Ojej, no to świętowania tak, będzie pewnie do niedzieli do północy.
1: Oj, pewnie tak.
0: Dobrze, słuchaj, zadzwoniłaś do nas i przekonałaś mnie do tego, żeby właśnie to wam wręczyć zaproszenie, bo jest okazja właśnie w czerwcu. Co takiego się wydarzy u was?
1: No w czerwcu się wydarzą 55. urodziny mojego męża.
0: Jak ma mąż na imię?
1: Sławomir.
0: A Sławomir jest gdzieś tam obok?
1: Jest, oczywiście, że jest.
0: Sławku, jesteś?
2: Jestem, cześć.
0: No Sławku, witamy cię bardzo gorąco w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, no masz fantastyczną żonę. Ona tak mnie przekonała, nagrywając się na naszą sekretarkę, no że postanowiłem to właśnie wam wręczyć to zaproszenie.
2: Juhu, jest! Rewelacja!
0: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wam zrobić fajny prezent i to na początek weekendu. Więc gratulacje wielkie, przeżywajcie na koncercie Dire Straits symfonicznie, a potem zadzwońcie do nas i powiedzcie, jak było, okej?
2: Okay? Super, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco, trzymajcie się ciepło i słonecznego weekendu wam życzę. No to proszę bardzo, jedno podwójne zaproszenie na Dire Straits symfonicznie już trafiło w dobre ręce, a w weekend słuchajcie bardzo uważnie Radia Złote Przeboje, bo też będę miał dla was bilety. No a teraz pokołyszemy się w rytm tej piosenki Madonna.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
7: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
6: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: Weekendowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 20. Wojtek Babiarczyk, raz jeszcze kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie spotkamy się m.in. z Anitą Lipnicką, która opowie o swoich muzycznych idolach sprzed lat, a na dobry początek długość dźwięku samotności i Myslowic.

0: Brytyjski kultowy zespół New Order w radiu Złote Przeboje. A my wieczorami z naszymi gwiazdami wspominamy także historię powstania tych największych polskich złotych przebojów. To teraz posłuchajcie, jak zrodził się chyba najbardziej gorący kawałek zespołu Big Day, czyli w dzień gorącego lata.
1: My mieliśmy w latach 90. taki numer jak Przestrzeń w świetle i we mgle, Mój znak, czy cover Klęczona, który zrobiliśmy, kiedyś znów zawołam cię, które były dużo, dużo wyżej na listach przebojów wtedy, kiedy się ukazały. Natomiast w dzień gorącego lata rozkręcało się z roku na rok i tak. I dzisiaj jest to prawdziwy monster, jeśli chodzi o emisję radiową, z czego jesteśmy dumni, bo to też zostaje się w historii i to tak naprawdę mocno.
2: Ale tak naprawdę ta piosenka miała swoje takie różne dziwne losy, bo weszła na płytę Iluminacja jako ostatnia. Czyli tak naprawdę brakowało nam już tylko kawałeczka materiału, o który zresztą prosiła firma, bo to był czas, kiedy nagrywały się te płyty dość długie, dłuższe, jeśli chodzi o czas trwania. I zależało im na tym, żeby jeszcze coś tam dograć. No i tak naprawdę byliśmy trochę postawieni pod ścianą, bo materiał był gotowy, prawie że, i ustaliliśmy z Marcinem, kurczę, no co tu zrobić? No nie ma piosenki jakiejś takiej, no co tu zrobić?
1: Na szybko, chodziło
2: o Marcin.
1: I Marcin
2: wygrzebał coś tam, jakąś starą właśnie, stary tekst starej piosenki z szuflady i mówi, słuchaj, coś takiego mam. I zaśpiewał mi to gdzieś tam w kuchni. Pamiętam, wziął gitarę akustyczną i próbował jakoś skleić te słowa i na nowo zaśpiewać, ponieważ on może sam opowie, jak powstawała ta piosenka, ale tak naprawdę ta piosenka na początku miała takie losy, takie sobie. Firma w ogóle niechętnie w ogóle chciała ją lasować. Tak naprawdę zupełnie na co innego stawiali, a my się jakoś uparliśmy, że skoro płyta ma wyjść w czerwcu, to może wypuśćmy taką piosenkę, która jest no najbliżej chyba, najbliżej temu, co za chwilę, czyli będzie lato, będzie ciepło, będzie przyjemnie.
1: Tak, tak.
2: Spróbujmy.
1: Pierwszy pomysł był na inny singiel na początku, a w Dzień Gorącego Lata chcieli we wrześniu.
2: Ale tak naprawdę kompletnie nie mieliśmy jakby pojęcia, co się z tą piosenką stanie. To był czysty eksperyment po prostu. Nikt z nas nie przypuszczał, że ona się tak rozhuśta, że się tak rozhula. I tak jak powiedział Marcin, to wszystko też wymagało czasu. Na samym początku ona tak sobie radziła, tak sobie powiedziałabym nawet. Kolejny, następny pokazywał, że z tego się robi jakiś właśnie monster.
0: Jak to pięknie zespół Big Day swój kawałek w Dzień Gorącego Lata nazwał monsterem. A my latem obiecujemy wam grać ten kawałek bardzo często.

Mam nadzieję, że on będzie właśnie w takie upalne dni idealnie nas chłodził. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na piosenkę, która tak naprawdę otworzyła solową drogę do kariery temu artyście. Przed wami Limal, prosto z filmu Niekończąca się opowieść.

0: Agnieszka Chylińska, zespół ONA, no i słynne koła czasu w Radiu Złote Przeboje, a my wieczorową porą pozostajemy przy polskiej muzyce. Ostatnio miałem wielką przyjemność porozmawiania z Anitą Lipnicką. Zapytałem ją, czy pamięta jeszcze swoich idoli muzycznych sprzed lat, jaka muzyka najbardziej ją kręciła w młodości.
1: Strasznie mnie poruszał też David Bowie, mimo że byłam dziewczynką małą, a odkryłam go też przez film. Film Labirynt, czyli film dla dzieciaków zrobiony, do którego on stworzył soundtrack, całą ścieżkę dźwiękową i też śpiewał i występował w roli, był aktorem w tym filmie. David Bowie, on mi się nawet przyśnił raz i wyobraź sobie, mówił świetną polszczyzną w tym śnie, w ogóle cały czas mówił po polsku do mnie. Gdzieś byliśmy na jakimś dachu, oglądaliśmy miasto nocą migoczące i ucięliśmy sobie taką pogawędkę. David Bowie i ja w języku polskim. No oczywiście było też mnóstwo polskich wykonawców, którzy mnie inspirowali. To był zespół Manam, który kochałam. Właśnie Grzegorz Ciechowski, obywatel GC, Republika w ogóle. Bardzo też na mnie jakoś działała. No i tak, a i od początku jakoś, jak byłam młodą dziewczyną, to lubiłam takie bardziej akustyczne historie. Byłam też wielką fanką początkowo, miałam 14-13 lat, zespołów z gatunku poezji śpiewanej.
0: O ulubionych artystach z młodości Anity Lipnickiej moglibyśmy jeszcze pewnie godzinami rozmawiać. No, a w Radiu Złote Przeboje zespół, którego mam nadzieję również w młodości słuchała Anita Lipnicka, to The Stranglers i Golden Brown.

Takie dźwięki idealnie regenerują nas po całym ciężkim tygodniu pracy. To Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje, a już za moment Szczypta Włoszczyzny. To będzie Eros Ramazzotti i jego chyba najpiękniejsza ballada z lat 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.

0: Bonnie M w Radiu Złote Przeboje, skoro dziś wieczorową porą z naszymi gwiazdami wspominamy początki ich muzycznych debiutów, to warto na moment zatrzymać się przy karierze liderki zespołu Wanda i Banda, czyli Wandy Kwietniewskiej. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje tak wspominała początki z zespołem Lombard.
1: W Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na antenie, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale, wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta, to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece. Więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgoszki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy, wszyscy Lombardowi, i Grzegorz Stróżniak, i Piotrek Zander, pisali też ludzie z zewnątrz i tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
0: Od wspomnień w piątkowy wieczór na pewno jeszcze nie uciekniemy, bo teraz pora na artystę, który w latach 80. swoje piosenki błyskawicznie windował na szczyty list przebojów i to na całym świecie. Przed wami Shakin' Stevens.

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
6: Początek weekendu spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 21. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To żeby ten późny piątkowy wieczór nabrał jeszcze rumieńców, to już teraz specjalnie dla Was Jennifer Lopez.

uwielbiam wieczorami sięgać do płyt z lat 90. zespołu Wilki, no i wyciągać z nich takie muzyczne perełki. To Nie zabije nocy, 94 rok w radiu Złote Przeboje. No a teraz zespół, który swoje pierwsze piosenki prezentował w dyskotekach w Monachium i Berlinie. No i do dziś, kochani, rozkręca niejedną domówkę. Przed wami Mother Talking.

Cudowne połączenie muzyki pop i muzyki reggae to sędzia Dredd w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na zespół, który jak na razie odpoczywa, ładuje akumulatory przed kolejną wakacyjną trasą koncertową po Europie, która rusza już 20 czerwca. Przed wami Pet Shop Boys.

z rockowym pazurem zespół Van Halen w radiu Złote Przeboje w ten piątkowy wieczór. No a teraz pora na piosenkę, która w 98 roku pojawiała się bardzo często we wszystkich smażalniach ryb i nie tylko, od Świnoujścia aż po Hel. To Zakręcona i Reniusis.

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
10: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
3: Radio Złote Przeboje. Wysadzi osem.

0: Kitchen. Ka-ching.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.